0: Minęła 2:33.
1: Radio Praga, Radio Praga.
2: Alles klar, Herr Kommissar. Programm des

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Jeśli lubisz ciekawostki ze świata historii, socjologii, antropologii albo na przykład astronomii, Sonar Kultury jest dla Ciebie. W każdy czwartek o godzinie 19 rozpoczynamy wspólną wyprawę przez muzykę oraz przez ciekawostki, które nas otaczają. Nie możecie zabraknąć. Do usłyszenia.

0: Rawa, tak jak katowicka rzeka, to byt, na który składa się bardzo wiele różnych substancji. W ramach audycji posłuchasz więc bluesa, ale i nie tylko, bo gwarantuję Ci, że ten stary jak świat gatunek ma się całkiem dobrze i jeszcze nas zaskoczy. Cześć, jestem Kamil i zapraszam na bluesową audycję Rawa z dobrą muzyką, wywiadami i rozmowami o muzyce. Do usłyszenia w środę od 18 do 20 w Radiu Praga.
1: Minęła 4:11.
2: No, jadziemy.

0: Radio Praga.
1: Target jest w oddali tam. Odda co ma. Trwa. Rozświetlony tysiącami oczu. Zostanie.

0: Zapraszamy wszystkich na nowy cykliczny program Krok. Konkretne rozmowy o książkach. W konkretnych rozmowach o książkach stawiamy pytania, które pozwolą zagłębić się w tę fascynującą i intymną relację między książką a czytelnikiem. Dołącz do nas już od 2 stycznia w co drugi wtorek o godzinie 19. Konkretne rozmowy o książkach dla tych, którzy chcą odkryć, co kształtuje naszą wyobraźnię. Prowadzi Michał Barton i Marcin Sobalski. Nie przegap. Zapraszamy.
1: Radio Praga.

przecież dla mnie akademia to są wiatry, cztery glorie ponad inne narzeczone. Uwierz, chodź.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Minęła 5:33.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji 10-lecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Musi. Yeah.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Nazywam się Mirosław Szczepański, jestem laryngologiem, chirurgiem głowy i szyi. Jednocześnie jestem właścicielem Centrum Medycznego Almimed i pracuję jako nauczyciel akademicki.
0: Ilu Polaków może mieć bezdech, a ilu jest zdiagnozowanych? Czy te statystyki się zmieniają?
1: Bezdech senny to sytuacja, która objawia się głównie chrapaniem, bo z tym pacjenci trafiają. Natomiast bezdech senny to jest sytuacja, gdy pacjent przestaje w nocy oddychać, czyli przestaje nabierać powietrza, czyli de facto się nie dotlenia. Tak? Czyli najczęściej się to odbywa w pozycji na plecach, kiedy drogi oddechowe się zapadają. Mamy dwa rodzaje bezdechów, tak zwane centralne, które najczęściej dotyczą osób starszych, no i tak zwane bezdechy obwodowe, które dotyczą głównie obturacji dróg oddechowych, czyli tak jak można byłoby to porównać, że drogi oddechowe są trochę za wąskie albo za ciasne do tego, żeby powietrze bez problemu przepływało, żeby pacjent się natleniał. Jakie objawy mają pacjenci z bezdechami? No, przede wszystkim rano się budzą zmęczeni, w ciągu dnia źle funkcjonują, boli głowa, po jakimś czasie mogą rozwinąć nadciśnienie i wszystkie efekty związane, czy powikłania związane z nadciśnieniem są senni, tak jak już wspomniałem. Często u pacjentów obniża się również libido. Część pacjentów rozwija cukrzycę, więc jest szereg takich objawów z małego chrapania, te objawy związane z chrapaniem wikłają się objawami internistycznymi. Więc bezdechy i chrapanie najczęściej są kojarzone z osobami z nadwagą bądź z otyłością, ale jest to mitem, ponieważ wielokrotnie trafiają do mnie, do gabinetu, osoby obu płci, i mężczyźni, i kobiety, a i też niekoniecznie z nadwagą. Bezdech jest chorobą cywilizacyjną. Szacuje się, że mniej więcej od 1,5 miliona do 2 milionów osób w Polsce cierpi na bezdechy, ale niestety jest tylko około 20% osób zdiagnozowanych. Często jest to choroba, która jest takim, my to nazywamy skrytym zabójcą. Osoby aktywne zawodowo często ignorują objawy bezdechów. Wynika to często z faktu takiego, że zrzucają to na karb pośpiechu, stresu, bo nie jest to wcale choroba bezdechy i chrapanie, to nie jest wcale choroba starszych panów. Więc często to są osoby, które są bardzo aktywne zawodowo, niekoniecznie z dużą nadwagą.
0: Czym grozi nieleczony bezdech senny?
1: Nieleczony bezdech senny to nie tylko objawy laryngologiczne, jak chrapanie i wynikające z tego problemy wokół pacjenta w nocy, kiedy śpi, ale to są problemy bardzo poważne, ponieważ są to problemy internistyczne. Proszę sobie wyobrazić, że pacjent przecież jest stale niedotleniony w ciągu nocy. Są różne stopnie bezdechów, do ciężkiego, czyli tego największego włącznie. I pacjenci po jakimś czasie mogą rozwinąć problemy kardiologiczne. Mówi się, że około 2 do 3 razy częstsze jest prawdopodobieństwo zachorowania na choroby, na nadciśnienie tętnicze, na niewydolność krążenia, czy też na rozwój cukrzycy, ale co bardzo ważne, również udar niedokrwienny. Bardzo często też ta choroba dotyczy kierowców, którzy mogą w czasie jazdy samochodem niestety zasypiać, co może spowodować też oczywiście wypadki na drodze.
0: Jakie są nowoczesne metody leczenia bezdechu sennego?
1: Nowoczesne metody leczenia bezdechów sennych to przede wszystkim na początku samym musimy powiedzieć o diagnostyce. Diagnostyka obejmuje tak zwane badanie w trakcie snu. Dzisiaj mamy sytuację taką, że takie badanie pacjent może wykonywać w domu, czyli to jest takie badanie poligraficzne, które pozwoli nam określić tak zwany współczynnik bezdechu, czyli w skrócie AHI, które powinno być poniżej 5. Wszystko, co jest powyżej, jest już patologią i mamy oczywiście, jeśli okaże się, że pacjent ma bezdechy, to możemy włączyć leczenie. Leczenie obejmuje zarówno leczenie tak zwanym CPAP-em, czyli to jest taka maszyna, która, to jest skrót CPAP, maszyna, która pomaga pacjentowi w nocy w zasadzie nabrać powietrze. Tak? Czyli pacjent ma bezdechy, nie może tego powietrza nabrać, ta maszyna mu pomaga. Leczeniem jest również unormowanie wagi ciała. I tym zajmują się lekarze interniści. No i my jako laryngolodzy oczywiście chcemy takiego pacjenta również leczyć w sytuacji, kiedy bezdechy wynikają z obturacji dróg oddechowych, czyli można powiedzieć tak obrazowo, że za ciasne są drogi oddechowe. Chcemy je poszerzyć i zarówno w zakresie nosa i drożności nosa, a także gardła i podniebienia miękkiego czy też języka.

Dzień dobry. Nazywam się Damian Sawicki i jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Świadomość konieczności ochrony patentowej z pewnością rośnie. Poziom tej świadomości wzrósł znacznie przez ostatnich 15 lat, od kiedy jestem zaangażowany w prowadzenie kancelarii. Natomiast porównując to z firmami z krajów Europy Zachodniej, z którymi również pracujemy, widzę, że jest jeszcze dużo miejsca na wzrost tej świadomości. W praktyce najlepiej przeprowadzić ten proces przy pomocy kompetentnego rzecznika patentowego, który wyjaśni procedurę, kolejne jej kroki i przeprowadzi spółkę przez, no właśnie, przez to postępowanie, zarówno w Polsce, jak i ewentualnie w innych krajach. Jeśli chodzi o koszty, bardzo z grubsza patent w Polsce kosztuje mniej więcej 20 tysięcy złotych, rozłożone na około 2-3 lata, bo tyle trwa postępowanie przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli chodzi o patent europejski, mówimy o kwocie rzędu 15-20 tysięcy euro, również rozłożonej na podobny czas, około 2-3 lata postępowania przed EPO. Świadomość troski o IP jest szczególnie ważna dla startupów, ponieważ najczęściej to właśnie unikalny produkt lub technologia są niemal jedynym majątkiem takiego startupu na początku i czymś, co ich odróżnia od wszystkich innych firm z branży. Rzeczywiście jest tak, że wiele startupów nie troszczy się na czas o ochronę swojego IP. Myślę, że głównym powodem, poza ewentualnym brakiem świadomości, jest również brak funduszy, czyli no, w sytuacji konieczności wyboru, nadanie wyższego priorytetu w rosnącym startupie innym wydatkom niż tym, które należałoby ponieść na IP. A z punktu widzenia początkującej spółki te wydatki są znaczne. W przypadku startupów technologicznych, na przykład Deep Tech, zdecydowanie ochrona patentowa jest kluczowa, aby zapewnić rozwój startupów. Zarówno z punktu widzenia przyszłej konkurencji na rynku lub jej braku, jeżeli startup zadba o opatentowanie swojej technologii, jak i z punktu widzenia pozyskania inwestorów i rozwoju spółki.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Kategoria karmy dla zwierząt w Polsce jest w bardzo dobrej kondycji. Rośnie stabilnie od wielu lat i ma świetne prognozy na kolejne lata, plus 30% w czterech następnych latach. Jest wśród top 15 kluczowych kategorii w Polsce i ma ogromny potencjał do wzrostu, który wynika z kilku kluczowych elementów. Po pierwsze, populacja zwierząt, która w Polsce liczy około 16 milionów psów i kotów i tylko połowa z nich jest karmiona gotową, zbilansowaną karmą. Więc potencjał do budowania kategorii jest jeszcze bardzo, bardzo duży. Drugim elementem jest również premiumizacja, która wiąże się z trendem humanizacji. Dziś pies lub kot lub pies i kot razem w domu są traktowane jak członek rodziny. Chcemy dla naszych pupili jak najlepiej. Szukamy dla nich najlepszej karmy, dobrej albo bardzo wysokiej jakości. Stąd poszukiwanie produktów przez czytanie etykiet, składów, patrzenie na to, co dla mojego pupila jest najlepsze. Czy ta karma również pokrywa jego potrzeby takie jak alergie czy inne elementy żywieniowe, stąd trend premiumizacji będzie dobudowywał do wartości kategorii. Również poza tym standardowym, codziennym żywieniem opiekunowie psów i kotów zrozumieli, że niezwykle ważna jest dbałość na przykład o zęby w przypadku psów, stąd duże zainteresowanie przysmakami, które są dostępne w bardzo szerokiej gamie. I ten trend, który funkcjonuje na rynku polskim od wielu lat, został świetnie przyjęty przez opiekunów kotów. Opiekunowie już dzisiaj wiedzą, że jest ogromna gama dostępnych produktów, nie tylko tych standardowych jak kurczak czy wołowina, ale również kocimiętka, która daje większą radość kotom, które tak naprawdę są bardzo wybredne i ta różnorodność jest dla nich niezwykle ważna. Innowacje to też element związany ze wzrostem kategorii. Dziś już widzimy trendy zup dla psów czy kotów. Podobnych posiłków, tych, które trafiają na nasze stoły, opiekunowie poszukują tych innowacji, bo chcą dla swoich pupili jak najlepiej. Panel Retail Summit jest świetną okazją do wymiany doświadczeń między producentami i retailerami i przemyślenia tego, jak ważne są intencje klienta i jak my razem wspólnie ze strony producenta i sklepu możemy tę misję realizować i wspierać.

tu w masyw. Podpisz i przeczytaj, co tam wypływa. Obraz fałszywy dość, ale frustracja prawdziwa. Bólu sporo, chociaż faktów promil. Jeden średnik, więc literacko to się jakoś broni. Wyjmij od szuflady, nie kryje ich w torbie. Dopisz adres, niech to będzie gdziekolwiek. I myśli, nie oczekuj burzy na tej niwie. Ale czy ktoś się ubawi przy lekturze? Niewątpliwie.

Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Nadia Winiarska, ekspertka Konfederacji Lewiatan. Jak dużym zagrożeniem dla rynku pracy jest kryzys demograficzny i czy w tym kontekście jedynym rozwiązaniem dla rynku pracy są migranci?
2: Takie negatywne trendy demograficzne, jak na przykład starzenie się społeczeństwa, malejąca liczba osób w wieku produkcyjnym, spadek liczby urodzeń, mają negatywny wpływ na rynek pracy. Z perspektywy 10 lat najbliższych na polskim rynku pracy może nam zabraknąć nawet 2 milionów pracowników. W niektórych branżach po części ten problem można rozwiązać na przykład poprzez automatyzację miejsc pracy, natomiast nie w każdej branży jest to możliwe. W strategii migracyjnej jest postawiona teza, że oprócz imigracji zarobkowej powinniśmy też sprzyjać aktywizacji zawodowej defaworyzowanych na rynku pracy grup społecznych. My jak najbardziej się z tą tezą zgadzamy. Natomiast w ostatnich latach te istniejące na rynku pracy instrumenty nie były wystarczająco skuteczne, co zmuszało pracodawców do szukania alternatywnych rozwiązań i między innymi rekrutować imigrantów zarobkowych.
1: Co powinna zawierać strategia migracyjna?
2: Strategia migracyjna powinna z jednej strony uwzględniać oczywiście takie kwestie związane z bezpieczeństwem, ze spójnością społeczną, natomiast z drugiej strony powinniśmy sobie powiedzieć jasno, że potrzebujemy migrantów zarobkowych i ta perspektywa gospodarcza też powinna być w strategii uwzględniona. Tego oczekuje środowisko przedsiębiorców. Oczekujemy też sprawnych procedur migracyjnych, które zaczynają się już w momencie aplikowania o dokumenty legalizujące pracy cudzoziemców w Polsce, a następnie uzyskania dokumentów pobytowych takich jak wiza lub karta pobytu w Polsce. Niestety te procesy trwają bardzo długo, co uniemożliwia uzyskanie dokumentów, uzyskanie pracowników w przewidywanym czasie.
1: Jak skutecznie pogodzić potrzeby gospodarcze z wyzwaniami związanymi z polityką migracyjną i bezpieczeństwem?
2: Przede wszystkim potrzebujemy sprawnych procedur, przejrzystych i takiej ścieżki legalizacji pobytu i pracy, która umożliwi uzyskanie szybkiego dostępu do pracowników zagranicznych rzetelnym firmom i jednocześnie powinniśmy też ograniczać istniejące na rynku nadużycia, które też dla uczciwych firm stanowią nieuczciwą konkurencję i zaniżają te standardy na lokalnym rynku pracy, więc zarówno z perspektywy bezpieczeństwa, jak i z perspektywy gospodarczej ważne jest, aby tutaj te dwie perspektywy uwzględnić.
1: Jak coraz większa obecność migrantów zmieni polski rynek pracy?
2: Obserwujemy, że w ostatnim czasie narzędzia polityki imigracyjnej, imigracja zarobkowa pozostawały najskuteczniejszym narzędziem łagodzenia skutków kryzysu demograficznego na rynku pracy. W ciągu ostatnich 10 lat, w ciągu ostatniej dekady liczba legalnie pracujących cudzoziemców wzrosła 10-krotnie. I też spodziewamy się, że to zapotrzebowanie na pracowników zagranicznych dalej będzie rosło. Uzupełniają luki kadrowe na rynku pracy, stanowią raczej, pełnią raczej komplementarną rolę na rynku pracy, co oznacza, że jednak nie konkurują z pracownikami rodzimymi, gdyż znajdują zatrudnienia w tych sektorach, w których naprawdę bardzo ciężko pozyskać pracowników na rynku lokalnym.
1: Jak istotne są kwestie integracji cudzoziemców i jaką rolę w tym procesie mogą odegrać przedsiębiorcy?
2: Warto powiedzieć, że integracja cudzoziemców to jest temat, który od lat raczej był pomijany w dyskusji. Zaczęliśmy o integracji migrantów rozmawiać tak naprawdę dopiero po 24 lutego 2022 roku, kiedy to właśnie przyjazd uchodźców z Ukrainy, głównie uchodźczyń, spowodował, że zaczęliśmy na ten temat rozmawiać. Z perspektywy integracji społecznej bardzo ważne jest, aby zaktywizować te osoby na rynku pracy. I tutaj z tej perspektywy pracodawcy pełnią kluczową rolę, ponieważ podejmują działania, które z jednej strony sprzyjają tej integracji, umożliwiają osobom, które do Polski przyjeżdżają, uzyskanie takiej niezależności finansowej. Natomiast z drugiej strony też często widzimy, jak pracodawcy przeciwdziałają zjawisku degradacji zawodowej cudzoziemców i umożliwiają na przykład dofinansowanie kursów, które sprzyjają lepszemu wykorzystaniu posiadanych kwalifikacji i kompetencji na polskim rynku pracy.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Marek Michajłowicz, zastępca dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji. Nie jesteśmy w stanie na chwilę obecną oszacować dokładnie skali użycia sztucznej inteligencji w procesie tworzenia pisemnych prac dyplomowych, natomiast to zjawisko z pewnością istnieje i wzrasta jego siła. Wnioskujemy to na podstawie kontaktów ze środowiskiem i zgłoszeń, które otrzymujemy od przedstawicieli uczelni, uczestnicząc w różnego typu konferencjach, konsultacjach, jak również przez nasz dział wsparcia użytkowników. Generalnie ciężko zakładać, że cała praca jest możliwa do wygenerowania przez studenta za pomocą generatywnych modeli sztucznej inteligencji, raczej są to fragmenty. Raczej trudno zakładać, że tekst wygenerowany przez sztuczną inteligencję da się rozpoznać ludzkim okiem, dlatego właśnie zapotrzebowanie na rozwiązania takie jak wdrożony moduł detekcji prac generowanych przy użyciu sztucznej inteligencji w jednolitym systemie antyplagiatowym. Natomiast zakładając, że promotor na bieżąco współpracuje ze studentem, zna jego styl pisania oraz progres, no jest możliwe określenie, czy rzeczywiście praca była wykonywana samodzielnie, dlatego ostateczna decyzja zawsze należy tutaj do promotora. W jednolitym systemie antyplagiatowym wdrożony został moduł do detekcji tekstu przygotowanego przy pomocy sztucznej inteligencji. Bazuje on na hipotezie o tak zwanej regularności tekstu, tak, czyli jego powtarzalności. Żeby dobrze zobrazować schemat działania algorytmu, który został wytrenowany na bardzo dużych zbiorach danych, na bardzo dużych zbiorach tekstu, można posłużyć się taką miarą, taką metryką o nazwie perplexity. Dla przykładu, tekst wygenerowany w sposób zupełnie losowy cechuje się wysoką wartością perplexity, natomiast tekst schematyczny, gdzie jest ta regularność odpowiednio wyższa, ma niski wskaźnik, co jakby skłania nas do uznania za zasadne, że tekst ten mógł zostać wygenerowany przy pomocy generatywnych modeli językowych. Samo wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie przygotowywania pracy dyplomowej nie jest złym zjawiskiem. Tak naprawdę toczą się dopiero dyskusje na temat uregulowania wykorzystania tych narzędzi. Same narzędzia cechują się dużą użytecznością i bardzo się rozwijają, więc są określone korzyści związane z ich użyciem, z ich wykorzystaniem. Poprawiają one chociażby jakość tekstu, jakość treści. Służą też do poprawy produktywności w zakresie pracy nad tekstem, natomiast za każdym razem trzeba pamiętać, żeby jasno w tekście pracy wskazywać, że właśnie taki tekst został przygotowany za pomocą tego typu rozwiązań. Rola jednolitego systemu antyplagiatowego funkcjonowania uczelni jest fundamentalna. Został on powołany do życia w roku 2019 i od tego momentu każda praca nadawana przez instytucję przyznającą tytuł zawodowy bądź stopień naukowy musi być zbadana przy pomocy tegoż systemu, który jest dostarczany dobrowolnie, tak jak powiedziałem, jest systemem obligatoryjnym. Warto zwrócić uwagę, że przed jego wdrożeniem szacuje się, że około 30-40% tego typu prac było w ogóle badanych przy pomocy bardzo różnorodnych narzędzi. To też generowało określone koszty po stronie uczelni, więc to też podkreśla jakby skalę i efektywność tego systemu. Na chwilę obecną skorzystało z niego ponad 400 instytucji, ma on ponad 100 tysięcy użytkowników i szacuje się, że na promotora średnio około 12 prac przypada, tak, że zostało przebadane przy pomocy tego. Jednolity system antyplagiatowy jest narzędziem pomocniczym dla promotorów, to oni podejmują ostateczne decyzje. System wykorzystuje zbiory wszystkich pisemnych prac dyplomowych od roku 2009, jak również zasoby zindeksowane polskiego i zagranicznego internetu, który również jest tłumaczony w sposób maszynowy.

umowy. Dodatkowym elementem, który został wdrożony, jest również wykrywanie prac tworzonych przy pomocy generatywnych modeli językowych. Natomiast nie jesteśmy w stanie jakby porównać wszystkich zbiorów danych, chociażby są różnego typu bazy o charakterze zamkniętym, bazy komercyjne. W związku z czym jakby nie możemy przyjąć założenia, że system w 100% jest w stanie wykryć czy stwierdzić dany plagiat. To jest co najwyżej informacja z pewnym prawdopodobieństwem, która służy promotorowi do podjęcia ostatecznej decyzji. Na bieżąco staramy się kontaktować i uczestniczyć w dialogu ze środowiskiem na temat kierunków rozwoju tego systemu i na chwilę obecną rysują się takie dwa główne kierunki, dwie główne perspektywy. Pierwszą z nich jest właśnie nadążanie za rozwojem sztucznej inteligencji i tekstów generowanych za jej pomocą. Kolejnym istotnym elementem, który od początku wbudowany był w projekt czy w sam system, jest powiększanie zbiorów danych, czyli szukanie jak najwięcej baz referencyjnych, które stanowią wiarygodne źródło danych porównawczych na okoliczność plagiatu. Oczywiście cały czas staramy się też wsłuchiwać w głosy środowiska na temat ergonomii systemu i jego użyteczności.

czwartki o 20. Radio Praga. Metalowa archeologia muzyczna. Dużo staroci, trochę nowości, wywiady, konkursy, stałe punkty programu i ekskluzywne materiały ze świata metalu. I niemetalowe dźwięki w puszce Pandory. Zapraszają Diovis, Ronve i Smrtana.

Jadę samochodem, wożę się szeroko raczej, otwarte okno, zawsze spoko, sława, blichtr, prestiż i pieniądze. Nie sądzę, nic z tego nie będzie, to już koniec.

wychował kapitalizm. Heavy metal, Morbid Angel i Kreator. I pies, co się nazywał Szarik, i kot, co mówił Hator, Hator, Hator. Historia mojej przeglądarki to historia mego życia.

0: Cześć, z tej strony Malwina Dudkiewicz
1: i Bartłomiej Kania, aktorzy Teatru X.
0: Serdecznie zapraszamy Was do oglądania nas na scenach teatralnych.
1: I po drugiej stronie ekranu. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Praga.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Radio Praga wybija rytm.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Coraz więcej kobiet zdaje dyplomy inżyniera, doktora inżynierii techniczne. W moim gronie spotykam się codziennie z kobietami, zarówno w branży zbrojeniowej, tej tutaj związanej z systemami przeciwlotniczymi, systemami radarowymi. Są to kobiety inżynierki, są to kobiety, które zajmują się implementacją systemów. Są to kobiety, które pracują w IT, zajmują się testami. Wcześniej moja praca polegała na zarządzaniu programami i projektami budowy okrętów dla marynarki wojennej, gdzie również spotykałam kobiety zarówno na poziomie automatyków, na poziomie menadżerek, na poziomie takim technologicznym w branży. Coraz więcej kobiet kończy kierunki związane z techniką, z technologią, więc mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej, a już dzisiaj widzimy sukces, że jest nas dużo. Kobiety nie wybierają łatwej ścieżki. Kobiety, jeżeli oczywiście mamy pełne wsparcie, nie tylko kobiet, ale również mężczyzn, jesteśmy w stanie pokonywać bardzo duże przestrzenie, jesteśmy w stanie kończyć świetne doktoraty, jesteśmy naukowcami, zarządzamy dużymi projektami zbrojeniowymi. Ja przez swoją ścieżkę kariery odczułam to. Bez wsparcia zarówno kobiet, jak i mężczyzn dzisiaj pewnie nie podjęłabym się wielu wyzwań, ale fakt, że tutaj też koleżanki na panelach mówiły, że miały mentora, mentorkę, który powiedział: po co ty chcesz iść tam, gdzie jest łatwo? Wybierz tą ścieżkę, której jeszcze nie znasz, której jeszcze nie potrafisz. Zgłęb to i zacznij rozwijać siebie i swoje zdolności. Więc myślę, że wybieramy to dlatego, że te zawody są dla nas dostępne i są dla nas pewnym wyzwaniem i my potrafimy udowodnić światu, że możemy robić dużo i jeszcze więcej. Nowoczesne technologie, takie z jakimi tutaj współpracuję na co dzień, czyli systemy radarowe, systemy ochrony antydronowej, w prosty sposób budują odporność cywilną, a choćby dlatego, że wspieramy bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, która jest w naszym kraju. Wszystkie te dyrektywy, które dzisiaj, z którymi się spotykamy, czyli zarówno CER, jak i NIS-2, czyli bezpieczeństwo cybernetyczne, systemy obrony właśnie przeciwlotniczej, tego krótkiego zasięgu, takie jak program SAN, w którym jesteśmy uczestnikiem, jak najbardziej buduje naszą obronność, naszej Polski, obrony cywilnej. Warto też wspomnieć o tym, że dzisiaj słowo dron odmienia się przez wszystkie przypadki, więc warto wiedzieć, jak się chronić, warto budować tą odporność, warto inwestować w nowoczesne technologie, te, które będą chroniły nie tylko w tej chwili infrastrukturę krytyczną, ale przede wszystkim cywilną.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu, Lewica.
2: Czy kobiety aktywnie działają w życiu politycznym i sprawują funkcje publiczne? I jak to wygląda ich aktywność w samorządach?
1: Jest nas coraz więcej w życiu publicznym. Do tej pory dominowałyśmy przede wszystkim w organizacjach społecznych i w takim aktywizmie społecznym, ale coraz więcej kobiet zostaje sołtyskami, polityczkami, radnymi czy wreszcie parlamentarzystkami. I często właśnie tak ta droga wygląda. Od tego najniższego w cudzysłowie zaangażowania, najbliżej ludzi jako sołtyska, do rady gminy, na wójta i tak dalej. I to jest bardzo dobra wiadomość, bo kobiet powinno być jak najwięcej w samorządach. Po to i im więcej nas będzie, tym więcej kobiet dostrzeże, że ta przestrzeń polityki jest też dla nich.
2: Jakie bariery ograniczają udział kobiet w lokalnym życiu politycznym?
1: Barier niestety nadal jest mnóstwo. Od takich najprostszych, z którymi mierzymy się wszystkie w naszej działalności, czy publicznej, czy zawodowej, czyli po prostu praca opiekuńcza. To najczęściej na nas spoczywa obowiązek opieki nad dziećmi. To my częściej jesteśmy pytane, a kto się zajmuje dzieckiem, kiedy ty robisz kampanię? To my częściej jesteśmy odpowiedzialne za organizację opieki. Czyli nawet wtedy, kiedy to nie my zajmujemy się dzieckiem, to my musimy tę opiekę zorganizować. I dużo ciężej jest w związku z tym połączyć te dwie funkcje, zwłaszcza wtedy, kiedy, tak jak w samorządzie to często jest, to nie jest funkcja płatna, tylko funkcja społeczna, funkcja sołtyski, funkcja radnej. No a kolejna bariera to jest bariera budowana przez mężczyzn. Z jednej strony jest niestety nadal tak, że mężczyźni wspierają przede wszystkim kolegów, a nie koleżanki. Że to zachęcają do udziału w polityce innych mężczyzn, a nie inne kobiety. Dlatego tak ważne są kwoty, czy mam nadzieję, że kiedyś parytety, czyli zasada, że połowa listy musi być złożona z jednej płci, bo bez tego daleko nie pójdziemy. Bo mężczyźni często, i to jest moje doświadczenie, kiedy mówimy im, słuchaj, musisz mieć więcej kobiet na liście, mówią, ale skąd ja je znajdę? Nie ma nigdzie takich kobiet. Nie dlatego, że ich nie ma, tylko dlatego, że nie chce im się szukać.
2: Dlaczego udział kobiet w samorządach jest ważny i korzystny dla wszystkich?
1: Udział kobiet w samorządzie jest istotny, dlatego że kobiety mają inną perspektywę niż mężczyźni. Jeżeli chcemy, żeby chodniki były tak dostosowane, żeby osoby starsze czy osoby z niepełnosprawnościami nie miały problemu z zejściem na jezdnię czy wejściem na chodnik. Jeśli zależy nam na tym, żeby dobrze działał transport autobusowy, żeby były w miejscach publicznych toalety czy windy, to o to zadbają kobiety, a nie mężczyźni. Jeśli chcemy, żeby dobrze działała pomoc społeczna, żeby samorząd dobrze się skupił na dobrej przestrzeni publicznej, przyjaznej dla wszystkich, to o to częściej zadbają i o tym częściej pomyślą kobiety niż mężczyźni, bo to częściej my po prostu zajmujemy się dziećmi, osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnościami. To my częściej potrzebujemy toalety publicznej i to my rozumiemy te potrzeby. Więc kobiety w samorządzie oznaczają, że ten samorząd będzie tworzył taką gminę, taką przestrzeń, w której naprawdę będzie miejsce dla wszystkich obywateli. I wreszcie nie ma instytucji publicznej, która będzie wzbudzała zaufanie publiczne wtedy, kiedy niereprezentowane są w niej obywatelki. Bo tak to działa. Łatwiej nam jest zaufać instytucji, w której widzimy swoje przedstawicielki, czy to będzie samorząd, czy policja.
2: Jaki wpływ na życie społeczności lokalnych ma przywództwo kobiet?
1: Przywództwo kobiet pokazuje przede wszystkim, nasza perspektywa jest inna. Jeśli chodzi inaczej. Przywództwo kobiet w samorządach jest potrzebne, bo tworzą one inny rodzaj polityki, inaczej pracują z ludźmi, mają inne kompetencje często niż mężczyźni. To trzeba przyjąć, takie są fakty, jesteśmy inaczej wychowywane, mamy inne kompetencje społeczne. Dobrze by było, żeby to się zmieniło i żebyśmy wszyscy mieli takie same. Dzisiaj kobiety, przywódczynie, kobiety liderki to są osoby, które często potrafią postawić na dialog, które potrafią budować porozumienia, które skupiają się na realnych potrzebach osób najbardziej tego wsparcia potrzebujących, z tym, że to niekoniecznie muszą być osoby najuboższe, to mogą być po prostu rodzice małych dzieci. I przede wszystkim więcej kobiet, czy to w firmach, czy to w samorządzie, czy to w instytucjach publicznych, to są po prostu lepiej funkcjonujące samorządy, lepiej funkcjonujące firmy, lepiej funkcjonujące instytucje, bo tego dowodzą badania. Różnorodność, także w zarządzaniu, lepiej wpływa na to, jak te zarządzane instytucje działają.
3: Aleksandra Kosierek, prezydent miasta Gdyni.
2: Czy kobiety aktywnie działają w życiu politycznym i sprawują funkcje publiczne, a jak też wygląda ich aktywność w samorządach?
1: Odsetek kobiet aktywnie działających w życiu politycznym, społecznym, samorządowym wciąż się zwiększa, ale uważam, że jeszcze wiele pracy przed nami, żeby kobiety do tej pracy zachęcać, bo ich częsta nieobecność wynika z tego, że nie wierzą w siebie, nie wierzą w swój sukces i tutaj przed nami bardzo duże pole do takiej pracy u podstaw, do procesu, w który się będziemy angażować, aby zmieniać te przyzwyczajenia kobiet, bo są bardzo cennymi członkami życia samorządowego. Warto je zachęcać, żeby ten odsetek kobiet zwiększać.
2: Jakie bariery ograniczają udział kobiet w lokalnym życiu politycznym?
1: Bariery ograniczające udział kobiet w lokalnym życiu politycznym to przede wszystkim te bariery natury takiego życia rodzinnego. No często wciąż jeszcze główne obowiązki domowe, obowiązki przy wychowywaniu dzieci spoczywają na kobietach. Ciężko jest pogodzić świat polityki ze światem rodzinnym i z tego powodu uważam, że kobiety często nie decydują się w okresie, kiedy dzieci są jeszcze młode i dom jeszcze wymaga takiego bardzo silnego nadzoru na ten udział w życiu politycznym.
2: Dlaczego udział kobiet w samorządach jest ważny i korzystny dla wszystkich?
1: Udział w kobiet w samorządach to przede wszystkim gwarancja myślenia nie tylko o twardych inwestycjach infrastrukturalnych, ale również o rozwiązywaniu potrzeb tych naszych lokalnych społeczności. Przedszkola, szkoły, miejsca, gdzie dzieci, całe rodziny mogą spędzać czas, to przede wszystkim problemy w pierwszej linii zauważane przez kobiety. I tutaj ten głos i to doświadczenie to gwarancja tego, że miasta będą się zmieniać w tym kierunku, który będzie bardziej przyjazny dla mieszkańców.
2: Jaki wpływ na życie społeczności lokalnych ma przywództwo kobiet?
1: Przywództwo kobiet ma taki wpływ na te lokalne społeczności, że właśnie z niego wszyscy czerpią to, co najlepsze i te zmiany, które pod przywództwem kobiet następują w miastach, są zmianami korzystnymi dla całych naszych lokalnych społeczności. Wpływ przywództwa kobiet na te nasze lokalne społeczności to również realna zmiana jakości polityki i to widać na każdym szczeblu. Tam, gdzie pojawiają się kobiety, tam dyskusja potrafi przybierać tony znacznie bardziej merytoryczne, oparte na faktach, na danych naukowych. I uważam, że ten model sprawowania przywództwa, czyli taki empiryczny i merytoryczny, to bardzo korzystna zmiana.
3: Doktor habilitowana Justyna Wasil, Wydział Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
2: Czy kobiety aktywnie działają w życiu politycznym i sprawują funkcje publiczne, a jak wygląda ich aktywność w samorządach?
3: Myślę, że kobiety coraz częściej angażują się w życie publiczne i polityczne. Te dwie kategorie trzeba by było od siebie oddzielić. Myślę, że też dość często one angażują się na tym najniższym poziomie, czyli w samorządzie lokalnym, na poziomie gminnym, a zwłaszcza jest to widoczne w samorządach wiejskich. I tutaj mam na myśli radne. Natomiast jeśli rozmawiamy o kobietach wójtach, nadal jest ich bardzo mało.
2: A jeżeli chodzi właśnie o te inne działania, inne funkcje w życiu politycznym i funkcje publiczne?
3: Myślę, że bardzo istotny jest samorząd pomocniczy, na przykład sołectwa. I tutaj mówimy o liderkach lokalnych, które są sołtyskami. To jest zupełnie inne przywództwo lokalne niż w przypadku radnych albo wójtów. To jest takie przywództwo, które jest przywództwem bardzo oddolnym, niezwiązanym z apanażami finansowymi. Jest to taka praca społeczna, która z jednej strony odnosi się do tego, co powinno, czyli realizacji i przekazywania informacji z tego najniższego poziomu do Rady Gminy, a z drugiej strony jest taka responsywność na przykład sołtysek na potrzeby lokalne społeczności, w tym na przykład osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, czyli wykorzystywanie tego takiego swojego podejścia wspólnotowego.
2: Jakie bariery ograniczają udział kobiet w lokalnym życiu politycznym?
3: Do barier, które ograniczają dostęp do lokalnych funkcji życia publicznego, politycznego kobiet należy zaliczyć barierę kulturową, czyli jesteśmy wychowywane my kobiety do trochę innych funkcji niż mężczyźni, aczkolwiek ona zanika i jest ona na przykład związana z tym, że starsze społeczeństwo jest otwarte na kobiety, liderki, które postrzega trochę jako opiekunki. Z drugiej strony kobiety są dużo lepiej wykształcone niż były kiedyś, są lepiej wykształcone niż mężczyźni w swoim pokoleniu. Co jest też trochę paradoksem, ponieważ na przykład w latach 90. były one dyskryminowane na rynku pracy, więc młode dziewczyny po prostu szły na studia, a teraz zrobiły kariery i przechodzą do samorządu, do polityki lokalnej. Jeśli chodzi jeszcze o barierę ekonomiczną, to też uniezależniły się od mężczyzn finansowo. Posiadają na przykład prawo jazdy, co kiedyś było czymś rzadko spotykanym.
4: Ale czy możemy wspomnieć o takich barierach, które ograniczają ten udział w życiu właśnie lokalnym, politycznym?
3: Ja bym powiedziała, że bardziej kwestia stereotypów. Jeżeli chodzi o bariery, to tutaj odniosłabym się do stereotypów, czyli do takiego myślenia ogółu społeczeństwa, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, do czego kobieta się nadaje i w ten sposób dyskryminowanie jej w takim lokalnym wyścigu do władzy, do funkcji, do polityki. Czyli podkreśliłabym rolę stereotypów.
4: Dlaczego udział kobiet w samorządach jest ważny i korzystny dla wszystkich?
3: Kobiety są istotne dla lokalnego samorządu, ich przywództwo i ich pomysły, dlatego że pokazują taką trochę szerszą skalę problemów. Kobiety ze swojego życia prywatnego są w stanie przenieść perspektywę ludzi młodych, ludzi w średnim wieku, a także tego społeczeństwa w wieku seniorskim. I to rzeczywiście jest cenne doświadczenie kilku pokoleń, które wnoszą do lokalnego procesu decyzyjnego.
4: Jaki wpływ na życie społeczności lokalnych ma przywództwo kobiet?
3: Przywództwo lokalne kobiet ma pewne takie cechy, których nie ma przywództwo lokalne mężczyzn. I tutaj to są naprawdę, których nie ma. Tutaj są naprawdę takie drobne rzeczy, a mianowicie na przykład podejście do kwestii społecznych. Kobiety są nastawione na wspólnotowość i one chętniej działają tak poziomo, organizują jakieś eventy, dają społeczności lokalnej taką też lokalną rozrywkę i to sprawia, że budują kapitał społeczny, a później na wyższe szczeble mogą przenosić właśnie to swoje doświadczenie, a jednocześnie takie umiejętności na przykład pozyskiwania drobnych funduszy na realizację zadań, których mężczyźni powiedzieliby, że w budżecie nie ma, no to ich nie zrealizujemy.

pościel przyniesiona. Przed chwilą w pralni nadal pachnie czekoladą z orzechami, którą położyłaś na mojej piżamie wieczorem 48 dnia wakacji. To jedyny dowód, że byłaś tu. A teraz puste miejsca na ścianach i sufitach zajmuje pałac kultury wystający zza parapetu i butelka porzeczkowego wina, a pod

dnia. Przed północą meble usłyszały odjeżdżający pociąg i razem z naczyniami kuchennymi zabarykadowały się w ubikacji, a wczoraj zostałem pokłócony z 11 papierosem, mieszkańcem milionowej paczki wypalonej przez twój niezrozumiały dla mnie nauk, przez ten twój cholerny nauk. I jeszcze coś.

suszy, drugiej pary oczu wyskoczyły przez okno, rozbijając się o kontenery. O kontenery z mlekiem i to już chyba wszystko. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: To jeszcze jeden ważny element, jeżeli chodzi o sytuację ludnościową w kraju. Ja wspominałam o trwaniu życia. Warto powiedzieć, że Polska jest jednym z tych państw, które w sposób najbardziej tragiczny doświadczyły skutków pandemii COVID-19. I tutaj rzeczywiście ubytek liczby ludności jest ogromny. Właściwie to taki zakrawający aż na potrzeby żałoby narodowej, no bo to jest 180 tysięcy osób. Ale co chciałam powiedzieć, dlaczego do tego nawiązuję? Bo bardzo ważne jest przygotowanie odpowiednie służby zdrowia i w ogóle zdrowie ludności. Często o tym nie mówimy. Skłaniamy się ku dzietności i ewentualnie trwaniu życia, a nie mówimy o stanie zdrowia Polaków. Między innymi, jeżeli mówimy o dzietności, to właśnie stan zdrowia reprodukcyjnego. Temat zupełnie zaniechany. Ponieważ wspomniałam, że jestem przewodniczącą Komitetu Nauk Demograficznych, jesienią przygotowujemy konferencję poświęconą zdrowiu reprodukcyjnemu ludności, tematowi, który nie jest podejmowany, a który chyba jest bardzo ważny również z perspektywy demograficznej. Nie tylko zdrowie reprodukcyjne, ale w ogóle stan zdrowia ludności to jest jedno chyba z najważniejszych wyzwań, powiedziałabym, demograficznych i oczywiście społecznych, którym powinniśmy stawić czoła, myśląc bardzo kompleksowo nad tym właśnie, w jaki sposób zabezpieczyć ludzi i umożliwić to wydłużenie trwania życia w dobrym zdrowiu. Jeżeli spojrzymy na statystyki europejskie, pan prezes dzisiaj przedstawił nam taki piękny referat, to w innych państwach Unii Europejskiej różnica między trwaniem życia w zdrowiu w wieku 65 lat i więcej na przestrzeni ostatnich 20 lat wzrosła, a w Polsce zmalała. Tym bardziej to jako takie unaocznienie powagi problemu chciałabym podkreślić. Stan zdrowia ludności. Dziękuję.
2: Czyli nasz system ochrony zdrowia tak właściwie nie wymaga takich solidnych zmian, żebyśmy my mogli potem żyć dłużej?
1: Ja myślę, że to jest oczywiście kwestia systemu ochrony zdrowia, to jest kwestia rehabilitacji, ale pamiętam jedną z rozmów z lekarzami, którzy stwierdzili, że bardzo ważna jest nasza indywidualna świadomość o zachowaniach prozdrowotnych, o tym, jak sami powinniśmy zwracać uwagę na swój styl życia, na to, w jaki sposób się odżywiamy, w jaki sposób żyjemy. Coraz więcej jest ludzi uprawiających sport i zwracających uwagę na zdrowe żywienie, ale chyba jeszcze ciągle zbyt mało. No i bardzo poważne problemy zdrowia psychicznego, o którym nie mówiłam, a wynikają one z różnych napięć społecznych i dotyczą niestety w dużej mierze młodych ludzi i dzieci. I to jest bardzo, bardzo tragiczne. Więc dlatego nie tylko służba zdrowia, oczywiście służba zdrowia jak najbardziej, ale również i świadomość społeczna, żeby profilaktykę rozwijać, a nie tylko stawać przed koniecznością leczenia osób już chorych.
3: Oplatasz mackami jak kraken. Panowie z wielkich biur i nijakie panny mają z tobą na bakier, choć stoi im wszystko jak włosy na lakier. Dokąd idziesz, gdzie twoje metro? Tak bez biletu i ciągle bez konkretu. Dajesz się przysiąść tylko po to, aby zmienić swój tramwaj na każdej pętli Warszawy. Nocne telefony jak krzyk dziecka we śnie. Niedobrze ci z tym, gdy przedwcześnie rozszyfrują cię w kolejnym mieście i wreszcie opadnie dym. Masz serce twarde jak granit, biegnij. Masz słowa trujące CHN O2 falbankami z niebieskiej sukienki. Związujesz

się kołdrą, gdy świta. Obrażasz na każdy nowy dzień, gdy cię wita. Sny o wolności, taty w zeszytach. Gluten, free, ciastka i wódka jak biowital. Myśli biegną jak myszy, nie lubisz ciszy. Kapie kran, stan zawieszenia jak mantra. Widać brzeg, lecz ku niemu bieg męczy. Za mało węgla, za dużo białka. Ta rzeczywistość jest miałka, jak piasek co wciąga. I tak źle to wygląda, nie możesz zjechać im z ronda. Tak dobrze byłoby oddać wszystko co dane tu w kredens. Zerwać korale, niech rozsypią się jak ziarno na ziemię. Mijają lata, myśli zmielone jak tatar. Pamięć o wczoraj zostaje w suchych kwiatach. Tak samo zło, co wypluło się z ust, jest gdzieś indziej już. Nieżałowane ma tendencje powraca.

0: To była nowość.
1: Dzień dobry w Radiu Praga.
2: Cześć, tu Mietek Skalimowski. Słuchacie Radia Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
3: Michał Wawrykiewicz, adwokat, poseł do Parlamentu Europejskiego z Koalicji Obywatelskiej.
4: Ważnym aspektem na rynku pracy są parytety w zarządach. Rok 2026 to czas weryfikacji unijnej dyrektywy o kobietach w zarządach spółek giełdowych. Czy nowe prawo zadziałało?
3: Dyrektywa Women on Boards z 2022 roku powinna być implementowana już w tym roku. W tej chwili, jeśli chodzi o to, z czym mamy do czynienia w Polsce, no niestety jesteśmy jeszcze daleko od tych wymogów, które przewiduje dyrektywa. Przypomnę, że tutaj powinno być 40% kobiet w radach nadzorczych spółek, 33% w organach zarządzających. Oczywiście dotyczy to tylko wielkich przedsiębiorstw, czyli przedsiębiorstw, które zatrudniają powyżej 250 osób, które mają obrót na poziomie 50 milionów euro. Natomiast jedynie 12 spółek z giełdy papierów wartościowych w Warszawie spełnia na dzisiaj te wymogi, więc dużo przed nami. Wierzę w to, że ta dyrektywa będzie szybko wprowadzana w Polsce i że będziemy mogli dogonić te trendy unijne, dlatego że kobiety są w trudniejszej sytuacji z uwagi na uwarunkowania kulturowe, historyczne, przede wszystkim z uwagi na macierzyństwo i powinny być chronione w tym zakresie. Ich udział w życiu społecznym, w życiu gospodarczym, w życiu politycznym ze wszech miar jest potrzebny. Mówię o takim parytetowym zwiększeniu ich obecności.
4: Czy to słuszny kierunek, aby prawnie gwarantować kobietom miejsca w zarządach?
3: Wydaje mi się, że jest to słuszny kierunek, aby gwarantować kobietom miejsca w zarządach, w radach nadzorczych na podstawie prawa, dlatego że widzimy przez ostatnie dekady, że samo się to nie dzieje. Kobiety mają trudniejszy dostęp do pewnego szczebla hierarchicznego kariery z uwagi na wiele okoliczności i jeśli nie jesteśmy w stanie tego zrobić, nie byliśmy tego w stanie zrobić jako społeczeństwa w Unii Europejskiej naturalnie, to powinniśmy pomóc legislacyjnie. Uważam, że to bardzo pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie gospodarek w Unii Europejskiej, gospodarki w Polsce, dlatego że kompetencja leżąca po stronie kobiet, które mogłyby wchodzić do rad nadzorczych, do zarządów, do organów w ogóle zarządzających przedsiębiorstwami, z korzyścią wpłynie na polską ekonomię.
4: Jakie bariery systemowe blokują powrót kobiet na rynek pracy i co zrobić, aby je bardziej aktywizować?
3: Istnieje bardzo wiele barier, które niestety powodują, że kobietom w tej drodze zawodowej jest znacznie trudniej. Samo macierzyństwo jest taką naturalną barierą i bardzo wiele kobiet po okresie macierzyństwa nie decyduje się na powrót na rynek pracy, co no, odbija się niekorzystnie na funkcjonowaniu tego rynku, dlatego że wiele kompetencji po prostu nie jest wykorzystywanych. Mówię o kompetencjach kobiet. Uważam, że ze względu na te dysproporcje, nierówności, właśnie rozwiązania systemowe, legislacyjne powinny wychodzić naprzeciw tym potrzebom.

0: To jest audycja Jazz w południe.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Haha Talk. Świeże numery, ciekawe wywiady z artystami, muzyka podziemia, miksy na żywo i newsy ze świata DJingu. W każdy wtorek o 20:00, poza pierwszym wtorkiem miesiąca. Prowadzą
1: DJ Scyr,
0: Vera Icon,
2: Maja Kol-

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

jak mamasza, za niezjedzonych, odtrąconych śniadań moc, za przepłakany ranek, za zmarnowaną noc przepraszał.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Jako kilkuletni mieszkaniec Akademika Nakickiego na warszawskiej Pradze, pełną przyjemnością i z całą przyjemnością pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pozdrawiam Wojtek Wojda, Farbenlehre, student historii na Uniwersytecie Warszawskim EKS.

Alec Schwartz.

0: To jest audycja Polacy nie gęsi, tylko polskie piosenki.
1: Dzień dobry, nazywam się Patrycja Kosiarkiewicz. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga.

Kortowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr.

kilka zachwytów, zieloni będą twoi znajomi. Złap za gitarę i zaśpiewaj balladę, a sąsiadka z sąsiadem pójdą za twym przykładem. Świat schodzi na psy, a one szczerzą pły. Widzę cię i słyszę, ale czy to jeszcze ty? Rap przez synapsy odczuwam, mówisz mi, lepiej

zaciepliła się historia. Wszędzie miłość i euforia. Nikt nikogo nie opluje, tylko cięgiem negocjuje. Jakieś kurde konsensusy, interesy robią rusy. Trepcze szwab przyjaźni mostem, już mu w

przed laskę marszałkowską. Naród składa z wielką troską apel, niech się w Sejmie ziści podkomisja nienawiści. Lecz nim dali to podgłosy, już targa

Faustroty zrobione z tęsknoty i polki utkane z koronki zmagają się rzewnie, lecz milkną.

0: To jest audycja Polacy nie gęsi, tylko polskie piosenki.
1: Mówi Tomek Lipiński. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
2: Możesz pić z byle kim, byle gdzie, byle krym, byle szyn, proszę cię, mam co palić, nie muszę wciąż jeść, nie potrzeba mi zresztą pal sześć. Możesz nie dać mi grosza na dom, tylko proszę cię, proszę, zmień ton. Możesz bredzić, pleść bzdury, androny, tylko proszę cię, nie mów, nie mów. Tylko nie mów do mnie jak do żony, bo to wszystko nie tak, nie tak, nie tak. No a jeśli jeżeli nie tak, nie tak, no to po co nam było tak gnać, stare rwać, iść pod prąd, pod wiatr, gniazda bić, niby ptak. No jeżeli ma być nie tak.

to, no jeśli, jeżeli nie to, no to o co u diabła nam szło? Możesz iść dokąd chcesz, wiesz gdzie drzwi, w byle ziom, byle deszcz, byle sny. Ja na kłamstwie się znam tak jak ty, sztucznym miodem karmieni to my. Znamy lata trwożniejsze niż dzwon, tylko proszę cię, proszę, zmień ton. Wygadujcie, panowie ondrony, tylko błagam, nie mówcie, nie mówcie. Tylko już nie mówcie do nas jak do żony, bo to wszystko nie tak, nie tak, nie tak. A jeśli, jeżeli nie tak, nie tak, no to po co nam było w to grać, stare rwać, iść pod prąd, pod wiatr, gniazda bić, niby ptak. No jeżeli ma być nie tak, słowa jak sztuczny miód, erzas, cholera, nie żyjcie, lepszy już zdarty but i ćwiartka na pobicie, bo to wszystko nie tak, nie tak, nie to. No jeśli, jeżeli nie to, no to o co u diabła nam szło? O szkło?

śmierci się boicie? Czy zabił ktoś tokarza? Czy często się to zdarza? Ta ta ta, la la, ta ta ta, hej ha, ta ta ta, la la, ta ta ta, hej ha.

0: Teraz Kasia pomoże. Chcę pokazać program, który usprawnia uwagę słuchową. Ważne jest to, żeby ten program robiła osoba, która buduje z dzieckiem więź. Bo w czasie tego programu są sytuacje takie, kiedy można się zachwycić, przytulić, więc żeby te sytuacje wykorzystywać. Czy ty pamiętasz, Kasiu, jak myśmy ten program robiły, czy nie, nie pamiętasz?
1: Nie.
0: Nie pamiętasz, no. Rzecz polega na tym, że utrwalamy schemat ciała i dźwięki, które będę tutaj różnymi przedmiotami wydawać, za każdym razem pokazuję z innej strony, nazywając tę stronę. Więc na początku zawsze robię to od frontu, albo z prawej czy lewej strony, tak żeby dziecko widziało ten przedmiot, który wydaje dźwięk. Ale już przez następne dni, kiedy ten dźwięk był wcześniej nazwany i pokazany, mogę go wydawać nad dzieckiem, za dzieckiem i dlatego siedzi na krześle, żeby pod krzesłem też. No więc teraz przyniosę pierwszy dźwięk. Dźwięk dartego papieru. W ciągu dnia dajemy trzy dźwięki. Na początku staramy się, żeby te dźwięki były bardzo zróżnicowane. Było darcie papieru, a teraz na przykład będzie dźwięk uderzenia kamienia o kamień. Teraz to są dwa kamienie. Zrobię to teraz z twojej lewej strony. Chcesz to sama zrobić? Dobra, tak? I to jest cała sesja, taki przyniesiony dźwięk. I na przykład trzecim dźwiękiem tego dnia będzie dźwięk łupanego orzecha z twojej prawej strony. Słuchaj. Tak? I kiedy już przez kilka dni te dźwięki były przynoszone, to potem jest najfajniejszy moment, bo dziecko już z tym dźwiękiem jest osłuchane i teraz ma szansę rozwiązać trudny problem. Mianowicie rozpoznać dwa spośród dwóch źródeł dźwięku, ten, który właśnie dźwięk wydawał. Ja teraz pokażę to z Kasią. Ale nim to zrobię, to jeszcze przyniosę jej dźwięków trochę, żeby miała z czego wybierać. Na przykład dźwięk folii. Zmiatanej folii. Przed tobą. Po jakimś czasie, przez minimum 15 minut, pokazuję im tę folię i mówię, a teraz dźwięk folii nad tobą. A następnego dnia mogę zrobić, pokazać tę folię i powiedzieć dźwięk folii za tobą. A przyjdzie kolejny dzień. To wtedy zrobię dźwięk folii. Okej. Okay. Jak się czułeś, jak pod tobą folia foliowała?
1: No. Jak śnieg. Skrzypiący.
0: Jak wyszła po śniegu. No tak. Dobra. Widzicie, i w takich sytuacjach można wrócić do jakiegoś wspomnienia, do tej chwili, kiedy szłyśmy po takim mroźnym śniegu, że skrzypiało pod nogami, tak? No to teraz pokażemy, jak wygląda ta próba rozpoznawania. Na początku dajemy bardzo zróżnicowane dźwięki. Więc zasłaniam oczy. I
1: kamień o kamień.
0: Okej. Zobacz, trafiłaś?
1: No trafiłam.
0: No trafiłaś, leży tu kamień i kamień. No mój Bogu. Tyle lat minęło, a ty to w sobie masz, widzisz? Dobra. Ale teraz może być sytuacja, że dziecko, które jest w lęku, reaguje bardzo źle na zasłonięcie oczu, bo nie może kontrolować tego, co się dzieje. I lęk jest tak dojmujący, że ucieka radość z całego tego spotkania. Więc chodzi o to, żeby stworzyć taką sytuację, w której dziecko będzie miało komfort. I chcę wam teraz pokazać, jak dawać dźwięki podobne. No na przykład ja mogę zapalić zapalarkę. Zapalarka gazowa przed tobą. Tak? Pokazywałam te kamienie już wcześniej, to teraz mogę powiedzieć kamienie za tobą. I widzicie, w związku z tym, że była zapowiedź tego, że będzie ten kamień za nią, to Kasia nie uruchomiła moro. Siedzi spokojnie, ja walnęłam kamieniami i to nie ruszyło. Gdyby nie miała świadomości tego, co ja teraz zrobię, pewnie by uruchomiła ten odruch. I teraz, żeby jej nie zasłonić oczu, to zrobimy parawan. Ten parawan można zrobić z byle czego, naprawdę z byle czego. Wezmę grę, wstawię tu kurawko, żebyś nie widziała, co ja tutaj mam, tak, to tak, żeby się trzymać dłużej, wstawić, o, dobra. I teraz mam dwa podobne do siebie dźwięki. Wydam jeden dźwięk. Jak go wydam, to poproszę cię, żebyś powiedziała, co to jest. A jeśli jest tak, że dziecko na przykład jest dzieckiem niemówiącym, bo też tak może być, to wtedy po prostu zdejmujemy zasłonę i dziecko pokazuje wzrokiem czy rączką. Dzieci porażone na przykład wzrokiem najczęściej pokazywały. Dobra, to słuchaj. Zgadza się? No, super, jeszcze nazwała trudne podnosi ciała, no cudnie, no fajnie, to dziękujemy.

0: po co ci ten owczy pęd?
1: Dobrze nam jest tak jak jest.
0: Już trochę złamałaś mi kark.

ci aspettano. Machines got me to change. It's our arsenal suckling. Yeah. Widziałem dziś łony nad miastem. Lśniły jak przeznaczenie. Podobno my mamy być razem.

Dzień dobry drodzy słuchacze i drogie słuchaczki Radia Praga. Witam Was w nowej audycji Warszawski Vibe. A będziemy spotykać się w każdy wtorek od 18 do 19 właśnie w Radiu Praga. A skąd pomysł na tę audycję? W Warszawie mieszkam od niespełna 3 lat i cały czas odkrywam swój warszawski vibe. Jak to robię? Biorę udział w życiu kulturalnym, ale też po prostu chodzę, zwiedzam, poznaję, rozmawiam, obserwuję czy piszę. Mój warszawski vibe to tętniące życiem śródmieście, albo jesienna Saska Kępa i Park Szczęśliwicki wiosną. To spacery po Powiślu i wieczory na Pradze. Ale mój warszawski vibe tworzą przede wszystkim ludzie. To dzięki nim mogę opowiadać jednym o drugich, zapoznawać ich ze sobą i wspólnie też tworzymy historie, te bardziej i mniej lokalne. I stąd właśnie zrodził się pomysł, żeby powstała ta audycja. Okazuje się, że mam wokół siebie tak wielu inspirujących, ciekawych i nietuzinkowych ludzi, że opowiadanie jednym o drugich nie wystarczy. Dlatego chciałabym, żeby więcej osób poznało ich warszawski vibe, albo raczej warszawskie vibe, a żeby podzielili się swoimi historiami, ulubionymi miejscami i pasjami, albo porozmawiali ze mną i z Wami, słuchaczami Radia Praga, na tematy zupełnie banalne, ale w niebanalny sposób. Będą to ludzie związani ze sztuką, z kulturą, z nauką, z lokalnymi społecznościami, ale przede wszystkim z Warszawą i jej okolicami. A już dzisiaj wspólnie rozpoczynamy odkrywanie naszych warszawskich inspiracji i skojarzeń. Ale zanim przywitam dzisiejszego gościa, zapraszam do wysłuchania piosenki, która właściwie jest hymnem warszawskości współczesnej, jeśli mogę tak to określić, czyli piosenka Moniki Brodki, Warsowi.

0: warszawskim akcentem rozpoczynamy spotkanie z dzisiejszym wyjątkowym gościem. Ze mną w studiu jest Stanisław Bardadin, z urodzenia Polak, z wychowania Włoch. Pasjonat kuchni, sztuki, słów i komunikacji międzyludzkiej. Obserwator, mieszkający na co dzień na warszawskim Powiślu.
1: Dobry wieczór wszystkim słuchaczkom i słuchaczom Radia Praga. Bardzo Ci dziękuję za taki miły wstęp.
0: Możesz troszkę ciszej mówić,
1: przepraszam. Mogę troszkę ciszej mówić?
0: Tak.
1: Okej.
0: Okay. Walczymy z mikrofonami.
1: Jestem pierwszy raz w radiu, czyli jestem rozemocjonowany. Już nie mam czasu, żeby uciec jeszcze do toalety. Już muszę być przed mikrofonem, ale jest mi bardzo miło po prostu być ugoszczony tutaj przy Radiu Praga i przy jednej też z moich najulubionych chyba ulic Warszawy, która jest ulica Stalowa.
0: Stanisław, powiedz, skąd w ogóle pomysł, żeby zamieszkać w Warszawie, żeby opowiadać o Warszawie, ale też skąd u Ciebie takie związki z Włochami? Z czym kojarzą się Włochy Tobie, a może z czym kojarzą się Włochy Polakom? Może od tego zacznijmy. Ja mam pewien pomysł, ale nie wiem, czy się z nim zgodzisz.
1: No to jest, temat może być bardzo szeroki, w sensie, że ja jestem całkowicie wykąpany w kulturze włoskiej. Urosłem we Włoszech, od kiedy miałem 6 lat i pół i dopiero od 11 lat żyję w Warszawie, czyli moja połowa mnie całkowicie na pewno żyje i oddycha kulturą włoską, językiem, komunikacją i wszelkimi różnymi aspektami kultury włoskiej, chociażby kuchnią, którą uwielbiam i którą się pasjonuję. Natomiast tutaj w Warszawie obecność włoskiej kultury jednak jest bardzo, można bardzo odczuwać, bo i to pod kątem różnych pryzmatów, w sensie, że jest bardzo dużo restauracji, miejsc, gdzie jeść kuchnię włoską i to nie od teraz, już od lat. I to nawet bardzo dobrą kuchnię włoską. Jest też oczywiście bardzo dużo warszawiaków, który jeździ i uwielbia jeździć do Włoch jako turyści. Jest też bardzo duża ilość Włochów, która tutaj przyjeżdża i pracuje, albo chociażby przyjeżdża, żeby po prostu, aby być turystami. Czyli te powiązania jednak się mieszają i pojęcie kultury włoskiej dla Polaków jest coś, co jest na porządku dziennym po prostu.
0: Czyli jednak gdzieś tam w tym, co mówisz, wybrzmiewa przede wszystkim kuchnia włoska, która jest znana na całym świecie, nie tylko w Polsce. I myślę, że to może być fajny temat na rozmowę o związkach polsko-włoskich, ale też w ogóle o Włoszech. Dlaczego, jak myślisz, ta kuchnia włoska jest tak niesamowicie popularna, nie tylko w Polsce, ale i w Europie? I czy w ogóle my Polacy, tu w Warszawie, ale też nie tylko, w ogóle dobrze ją naśladujemy?
1: Wiesz co, no kuchnia włoska jest, myślę, znana przez to, że jest o tyle uniwersalna, jednocześnie prosta, ale bardzo, bardzo smaczna. To znaczy z dwoma, trzema składnikami naprawdę możesz zrobić pyszne danie z makaronem albo po prostu zjeść pyszną pizzę. I to jest, i czego chcesz więcej, w towarzystwie dobrego kieliszka wina, czerwonego czy białego. Czyli to jest coś, co naprawdę stało się, myślę, nie tyle w Polsce, ale uniwersalne na całym świecie. I ta prostota, myślę, że nadal no, charakteryzuje ją. To znaczy jest łatwo po prostu znajdywać dane składniki w różnych kątach świata. I z prostotą no, tworzyć te różne dania. One potem... I to, co mnie delektuje w tej kuchni włoskiej, to jest jednak, pomimo, że zawsze jesteśmy przy makaronie i możemy jeść ten makaron non-stop, ale co potem może stanowić taką przyjemność? No, zmieniać jednak te formaty makaronu. Czy to są po prostu spaghetti, czy bawetty, czy fettuccine, cannelloni, rigatoni, mezzemaniche, sedani rigati, strozza preti. Mogę wymienić jeszcze bardzo dużych innych ilości formatów makaronów. Możemy robić po prostu zwykłe, nie wiem, chociażby najprostsze danie, które no może wszyscy znają, aglio olio peperoncino. I w zależności od po prostu naszej chęci móc je dobierać do różnych składników.
0: A czy myślisz, że Polacy potrafią gotować włoskie dania, tak jak obserwujesz w restauracjach, czy być może gdzieś w gościach, czy raczej jest to naszą słabą stroną, bo ja mam takie doświadczenia przynajmniej, że dobry makaron, nawet najprostszy, tak jak mówisz, aglio olio peperoncino, też trzeba umieć zrobić.
1: Tak, no tutaj właśnie to jest ciekawe zjawisko, bo jak mówiłem wcześniej, już kuchnia włoska jest obecna naprawdę od wielu lat tutaj w Warszawie przynajmniej, jest bardzo dużo restauracji i to pojęcie po prostu w domu, na stole w domu, że co zjemy dzisiaj, okej, a dlaczego nie sobie spaghetti? To jest już pojęciem takim domowym, coś zrobimy sobie włoskiego. Potem pewnie wkracza ten element, który mogę nazwać takim dylematem hamletowskim. Okej, używam śmietany, czy nie użyję śmietany, żeby zrobić to pewne danie? No bo to jest pewne kluczowy aspekt jednak dla Włochów, żeby zrobić na przykład pewne danie, tak jak cacio e pepe, spaghetti cacio e pepe. Jest tylko dwie składniki, po prostu pieprz i ser owczy, pecorino. No i różnica w tym jest znajomość, to znaczy wiedzieć, jak zakończyć ten proces spajania tych podstawowych składników, aby stworzyć właśnie ten stan, jak to powiedzieć, kremu, tego czegoś, co jest ten stan wyższy i pyszny. To wielu Polaków może nie umieć, po prostu nie zna. Wszystkiego się można nauczyć oczywiście, ale wtedy wkracza tutaj w pewnych kontekstach śmietana.
0: Myślę, że nasi słuchacze i nasze słuchaczki zrobili się już głodni. Ja też bardzo wyobrażam sobie już to, o czym mówisz, czyli właśnie ten makaron z kremowym sosem. Myślałeś kiedyś o gotowaniu? Znaczy wiem, że gotujesz sam, przygotowujesz pyszne dania kuchni włoskiej, ale czy myślałeś, żeby zająć się w tym w jakiś bardziej profesjonalny sposób, na przykład otworzyć włoską restaurację? Myślisz, że jest takie zapotrzebowanie w Warszawie?
1: W Warszawie już można znajdować naprawdę bardzo dużo włoskich restauracji i tutaj mogę też zaskoczyć, no bo niezależnie kto, kim jest właścicielem albo kucharzem w restauracji, można znaleźć naprawdę bardzo dobre danie kuchni włoskiej. To znaczy, czy to jest oczywiście kucharz włoski, który zna umiejętnie swój, no jest fachowcem w tym i okej, wtedy jest jednak pewne zaufanie. Ale to może być też po prostu kucharz polski, który nauczył się przygotowywać danie włoskie i który starannie przygotowuje ten talerz, tą pizzę. I to jest coś, co na porządku naprawdę dziennym można znajdywać w wielu miejscach. O ile na przykład w Rzymie, które jest miasto, gdzie masa turystów zalewa przestrzeń tamtej stolicy, nie zawsze jednak można znajdywać, gdziekolwiek się wkracza, przekracza progi pizzerii czy restauracji, dobrą kuchnię, no to tyle w Warszawie jednak można znaleźć miejsca, gdzie naprawdę osoby się starają przygotować to danie w bardzo dobrym aspekcie. Ale ty, Gabriel, przepraszam, no ja tak zaczynam mówić, ale potem czasami gubię natomiast twoje pytanie, czy wątek.
0: Moje pytanie dotyczyło tego, czy Polacy potrafią przygotować włoskie dania w dobrej jakości po prostu, ale myślę, że po twojej wypowiedzi możemy wnioskować, że tak, że jest to możliwe. Tak jak mówisz, że nie trzeba być rodowitym Włochem czy Włoszką, żeby nauczyć się pewnych rzeczy.
1: Ja myślę, że tutaj jest troszkę wszystkiego i to jest też po prostu ten aspekt, ta charakterystyka, że już coś, co miało swoje korzenia i swój sposób przygotowywania, jak już staje się domeną, jak to powiedzieć, publiczną, po prostu jest koniugowane wedle swoich sposobów, fantazji, możliwości też. Chcę przez to powiedzieć, że ty zapytałeś, czy chciałbym otworzyć restaurację. Mam pewne plany, uwielbiam po prostu gotować. To jest częścią mojego prywatnego życia, które bardzo lubię poświęcać czas, jak jestem w domu, kiedy mogę gotować dla mnie, czy dla przyjaciół, czy znajomych. Mam pewne plany i projekty, żeby coś z tym zrobić. Ale potem nie jestem tak zaskoczony, jeżeli po prostu przy tych daniach jednak można wtrącić do jakiegoś dania ze spaghetti na przykład kolendrę. A dlaczego nie po prostu? Bo to jest coś, co już jest, ma swoje życie w innym kontekście i kulturze.
0: No właśnie, a co Włosi w takim razie sądzą na przykład o pizzy z ananasem? Wiem, że taka kuchnia fusion gdzieś tam powoli już wchodzi też w to włoskie, restrykcyjne, bądź co bądź środowisko.
1: Tak, no to tu jednak pizza z ananasem to jest coś, co jest jednak tym, czosnek przy wampirze, nie wiem. W sensie, no, zabija wszelkie możliwości tutaj może dogadania się, bo no to jest może paradoksem, ale kuchnia włoska, o ile może być kreatywna i mieć wszelkie koniugacje tych makaronów i tych formatów z prostymi składnikami, to jednak jest zamknięta w cudzysłowie, ale wobec tych składników, które są, dotyczą tej swojej kultury, wyrobionej kultury w ciągu lat czy wieków, to znaczy... Na przykład myślę o tej kolendrze na przykład, albo tej, nie wiem, śmietanie przy pewnych daniach. To znaczy ananas to jest coś jednak obcego kultury włoskiej i jednak to jest coś, co nie stanowi ta pizza z ananasem czymś, co Włosi przedstawiają na fladze, jako coś, co jest nasze. Nie, wręcz to jest zgrzyta, tak jak no, piszczy. Ale jednocześnie, tak jak powiedziałem wcześniej, to może nie do końca to jest może podejście co do Włochów. Nie możemy robić pewne danie mieszając takie składniki albo wprowadzając coś, co jest w ogóle poza naszymi produktami.
0: Ale nie psujmy sobie może obrazu włoskiej kuchni, tak jak mówisz. Pozostańmy przy tych smacznych daniach, o których mówiłeś. A zanim porozmawiamy o innym obszarze, który też kojarzy się z Włochami i jest poniekąd stereotypem związanym właśnie z tym krajem, zaprosimy słuchaczy na pierwszy utwór. Stanisław, musisz zapowiedzieć, bo ja nie wiem, czy przeczytam to poprawnie po włosku. Akurat ten tytuł jest prosty, ale późniejsze są bardziej skomplikowane.
1: Tak, to jest, usłyszycie utwór, który się nazywa Selene. Będzie śpiewała go Laninia. Ona jest młodą po prostu reprezentantką muzyki trapu, czy tak, nie wiem, czy mówię dowie, czy trapowej, po prostu hip-hop połączony z elektroniką. Scena po prostu neapolitańska, która łączy właśnie muzykę trap i łączy go z językiem, z dialektem neapolitańskim, tworzy po prostu cudne dzieła. Jest bardzo prężna obecnie, bardzo ciekawa pod kątem właśnie muzycznym. No i zachęcam, żebyście wsłuchali się w te rytmy i w to brzmienie języka.
0: W takim razie posłuchajmy.

0: Właśnie usłyszeliśmy pierwszy utwór z włoskiej współczesnej muzyki. Jest to współczesna muzyka neapolitańska. Jeżeli pojedziecie kiedyś, drodzy słuchacze, do Neapolu, być może wybierzecie się na koncert albo do klubu, gdzie właśnie taką muzykę będzie można usłyszeć. Powiem szczerze, ja jestem pod wrażeniem, bo nie pomyślałabym, że włoska muzyka może w ten sposób porwać słuchaczy w inny sposób niż taki klasyczny. A teraz pomyślałam sobie, że możemy porozmawiać o innym stereotypie, który gdzieś tam z kulturą włoską jest kojarzony, czyli o mafii. Mafii sycylijskiej, tej, o której dużo się mówi, ale nie tylko. Dlaczego ta mafia kojarzy nam się z Włochami i jak to wygląda współcześnie? Jako osoba, która wychowała się we Włoszech, być może możesz coś powiedzieć o korzeniach tej mafii, o tym, jak ona w kulturze wygląda.
1: Tak, mafia to jest bardzo, temat mi bardzo, powiedzmy, no, który mnie fascynuje i którego śledzę. Temat bardzo, bardzo złożony pod kątem fenomenu społecznego, kulturowego, politycznego. Historycznego oczywiście, historycznego, to znaczy cała historia Włoch chociażby od całej drugiej połowy XX stulecia, tuż po II wojnie światowej, no nie można też rozumieć, jeżeli się nie trzyma pod uwagę też wkład mafii, władzy mafijnej w losy, w historii Włoch, współczesnych Włoch. Ona jest bardzo obecna i to jest, właśnie zapoczątkowałaś mówiąc o pewnych stereotypach, to znaczy kiedykolwiek jakaś osoba, znajomy czy przyjaciel właśnie mówi mi, że a okej, okay, no to wybieramy się do Sycylii, ale słuchaj, jak to jest na Sycylii? Jest ta mafia? Co tam się dzieje?
0: Może ludzie myślą, że się strzela, są jakieś strzelaniny na ulicy, że nie tak, można wyjść, prawda, z hotelu na Sycylii, a przecież to zupełnie tak nie wygląda.
1: Tak, tak, dokładnie, pewnie. To jest coś, co nie mówię, że nie istnieje tego, ale to na pewno jest coś, co dotyczy już zjawiska związane z przeszłością, z pewną historią mafii, która bardziej sięga korzeni może w lat, nie wiem, 50., 60., 70., 80. No, dzisiaj jednak nie, to znaczy to nie jest to zjawisko kluczowe dla mafii. Mafia to nie jest po prostu ta strzelanina na ulicy, krew lejąca się, i cannoli. I to nie jest do końca właśnie tylko związane z Sycylią. Pewnie Sycylia stanowi pewną kolebkę, pewne korzenie. Korzenie pod kątem klanów mafijnych, rodzin, z których wywodzi się pewna mafia, no bo mafie jakie takie są cztery na południu Włoch. To znaczy na Sycylii mamy Cosa Nostra, w Kampanii, innym regionie Włoch, mamy Camorra, w Kalabrii mamy Ndrangheta i potem natomiast w Puglia, czyli to jest ten obcas Włoch, to mamy Sacra Corona Unita. To są te cztery mafie. Mówi się też, że obecnie trzeba brać pod uwagę taką piątą, powiedzmy, kolumnę, piątą mafię, która mieści się bardziej w Rzymie i w prowincji Rzymu, które ma jeszcze inne pewne dynamiki. Ale chodzi o to, że tak, południe to stanowi źródło pewnej mafii, ale mafia w dzisiejszych czasach jest właśnie zglobalizowana. Co to znaczy? Mafia jest o tyle prężna i działająca na wszystkich poziomach. Mówię tutaj zglobalizowane też pod kątem w jak najlepszych aspektach po prostu technicznych i technologicznych, które pozwalają być tu i wszędzie i obecnie przez mafię. I mafia jest, może nie ma się tej świadomości za dużo, władzą, która państwo włoskie nie było w stanie, nie mówię pokonać, ale chociażby zahamować w ciągu po prostu 40, 30, 50, 60 lat. Co to oznacza? Oznacza to z drugiej strony, że ta władza mafii po prostu w ciągu lat, jaka była ich dynamika, ciągle się umacniała w swojej władzy i coraz bardziej się rozprzestrzeniała też na arenie globalnej.
0: O mafii włoskiej często mówi się w taki sposób, można by powiedzieć, wręcz czasem żartobliwy. Osoby, które nie mają o tym jakiegoś większego pojęcia, właśnie mówią, że jadą do Włocha, pewnie tam jest mafia sycylijska. I tak dalej. Czy w takim razie to obecność mafii, wiem, że jest to bardzo ryzykowne pytanie, czy przynosi to coś dobrego włoskiej kulturze? Może mógłbyś polecić jakieś książki, jakieś filmy czy piosenki, które nawiązują właśnie do tej tematyki? Gdyby po prostu nasi słuchacze chcieli więcej się o tym dowiedzieć, bo jest to bardzo duża część włoskiej kultury.
1: Tak, to jest duża część oczywiście włoskiej kultury i też społeczność włoska jest bardzo narażona na ten temat. To jest temat bardzo obecny. Nie tylko chociażby, bo non-stop może się pojawiać po prostu w gazetach, w prasie informacja, że coś tam się stało na przykład na różnych poziomach, czyli to na poziomie tej mikrokryminalności do tych bardziej wyższych sfer politycznych, może tam troszkę rzadziej, bo nie jest to zbyt dotykalne zjawisko i ujawnione. Ale jeżeli zapytałaś, nie, czy mafia może stanowić jakiś pozytywny aspekt? No nie, jednak nie mam. To znaczy, mafia paradoksalnie przy pewnych kontekstach bardzo ubogich, mam na myśli na przykład prowincję Neapolu, mam na myśli pewne miasta właśnie południa, mafia stanowi jednak tym jedynym, powiedzmy, pracodawcą dla społeczeństwa, które nie znajduje pracy, nie ma gdzie znaleźć pracy, nie ma jak pracować. I po prostu mafia gwarantuje ten zarobek codzienny, żeby chociaż żyć. Ale mafia nie jest oczywiście tym jakimkolwiek rozwiązaniem, ale wysysa ona po prostu energię społeczeństwa, energię wartości, które o ile te wartości czujemy jako słuszne, to są te wartości demokracji, wartości, kiedy jednak chcemy czuć się na tyle równi wedle względem naszych umiejętności, tego, co umiemy, naszej meritum, naszej pod kątem merytokracji, a nie tylko, że ja jestem silniejszy od ciebie i ja rządzę tutaj. Czyli jednak nie, zjawisko jest bardzo rozpowszechnione. Tutaj w Polsce można pewnie znaleźć książki Roberto Saviano. To jest dziennikarz i jednocześnie pisarz, który przedstawił różne... On pisze codziennie, prowadzi też swój pewnie kanał może YouTube'owy czy blog. Ale jest znany, bo jego książka Gomorra została przetłumaczona również na polski. Na podstawie tego została wprowadzona też w Polsce film i serial oparty właśnie na jego książce, zawsze z tym samym tytułem, Gomorra. Czyli to jest, on jest bardzo, bardzo ciekawym obserwatorem na przykład mafii neapolitańskiej albo partenopejskiej, czyli z regionu Campania, czyli Camorra, którego mocno polecam.
0: Ale jednak podróżując do Włoch, nie znaczy to, że mamy czuć się w jakikolwiek sposób niebezpiecznie, że mamy czuć się zagrożeni, bo tak jak mówisz, to jest obecne gdzieś tam na co dzień, ale oczywiście nie oznacza to takiego stereotypowego niebezpieczeństwa na ulicach.
1: Nie, absolutnie, bo nie chodzi o to właśnie, że to znaczy, to jest może ważny aspekt. To znaczy, mafia dzisiaj gdzie zagraża, gdzie działa, gdzie ma swoje największe interesy? Oczywiście tam, gdzie jest masa pieniędzy. Gdzie jest ta masa pieniędzy? Po prostu w miejscach najbardziej bogatszych, gdzie toczy się rynek, gdzie toczy się kapitał. A ten kapitał na przykład we Włoszech, gdzie się znajduje? Na północy Włoch. Tam jest największe skupienie aktywności kryminalnej mafii. A na poziomie Europy na przykład, to gdzie? To w Niemczech, bo tam najwięcej jest, kręci się gospodarka czy kapitał. To pytanie może dotyczyć też Polski. Gdzie jest obecna mafia? Tutaj w Polsce jest? Jest obecna na przykład w Polsce i w Warszawie? Według mnie jednak nie może nie być obecna, bo Warszawa jest ten centrum, gdzie się skupia największy kapitał w całej Polsce. I to nie jest możliwe, że nie ma tej mafii też jednak tutaj. I to, że o niej się nie mówi, nie pojawia się na prasie na przykład, to dla mnie to już jest stanowczy element, który musi coś podpowiadać. Jeżeli o jakimś temacie się nie mówi, to oznacza, że może on jest bardzo jednak obecny.
0: Oczywiście im coś jest bardziej przemilczane, tym, tak jak mówisz, po prostu jest bardziej obecny, tylko my tylko my o tym nie wiemy. Kończąc jeszcze wątek stereotypu mafii, jest w tym trochę prawdy, tak jak w każdym stereotypie, prawda? Tylko jednak jest to gdzieś tam w inny sposób się to realizuje, a teraz, przynajmniej mi się tak wydaje, też wszystko przenosi się do sieci.
1: Chciałem tylko dodać, co do twojego pierwszego jeszcze pytania, czy turyści mają obawiać się, jakie, jeżeli jadą do Włoch, coś w tym aspekcie.
0: Przecież to jest stereotyp, prawda?
1: Jasne, jasne. I to jest słuszne pytanie, oczywiście. Nie czuję się na właśnie, żeby powiedzieć, że tak. Nie, absolutnie nie. To znaczy, co, jeżeli to są miejsca, czego mogą się bać po prostu turyści, jeżeli wkraczają w miejsca właśnie bardzo, bardzo ubogie, gdzie jest mikrokryminalność, no to tam pewna bogata torebka z portfelem może stanowić jednak ten obiekt łowu. Ale to nie ma do czynienia właśnie z taką mafią, że ojej, jadę na Sycylii, tam jest mafia, muszę się bać. Nie, to nie jest to. To nie jest tym, czym mafia też się interesuje po prostu.
0: I tym optymistycznym akcentem na temat mafii przejdziemy do kolejnego utworu. Stanisław, czy możesz coś powiedzieć o kolejnej piosence, którą wybrałeś jako ilustrację naszej dzisiejszej rozmowy o kulturze włoskiej i nie tylko?
1: Tak, to jest piosenka śpiewana przez Domenico Modugno, który jest jeden z czołowych piosenkarzy i głosów lat 50., 60., 70. XX wieku. Volare, może wszyscy kojarzą ten utwór, to ono jest pieśnią, myślę, znaną na całym świecie, ale utwór to nie będzie Volare, ale będzie to utwór w dialekcie również, tym razem nie neapolitańskim, ale sycylijskim. Się nazywa Salinaru i ono jest taki śpiew sprzedawców mydła i soli, którzy przemieszczali się po prostu swoją furmanką czy na pieszo po terenach Sycylii w powojennych latach i krzyczeli po prostu, krzyczali: sprzedaję sól, sprzedaję mydło, kupujcie, kupujcie. O. I zachęcam wszystkich, żeby też się wczuli w te dźwięki tego też dialektu.

0: Właśnie wysłuchaliśmy kolejnego utworu w naszej audycji o nazwie Salinaru. Ciekawe.
1: Bardzo ciekawe, co nie?
0: Ciekawe, że można o sprzedawcy soli
1: bardzo ciekawe.
0: Napisać piosenkę. Ale to właśnie wydaje mi się, że też jest takie włoskie, że jednak ta komunikacja jest dużo bardziej otwarta niż w Polsce. Myślę, że przynajmniej ja, będąc we Włoszech, co prawda nie bywałam tam jakoś często czy długo, ale bardzo widzę te różnice, że Włosi są bardziej otwarci i to nie jest stereotyp. Ostatnio byłam na wakacjach i w cukierni, w której chciałam kupić ciastko, okazało się, że można było płacić tylko gotówką. Nie działał terminal i pani Włoszka bardzo starała się mi wytłumaczyć, że nie można zapłacić kartą, ja nie miałam gotówki. No i myślałam, że stracę już szansę na zjedzenie pysznego ciasteczka, ale co się okazało, wszedł do cukierni Włoch, jak zrozumiałam, i powiedział, że w ogóle nie ma problemu, że on mi kupi to ciastko, wyjął banknot, zapłacił mi za to ciastko chyba 3 czy 4 euro i zanim zdążyłam w ogóle mu podziękować, to już wyszedł i bardzo mi się to spodobało. To jest takie otwarte, takie proste. Nie chcę mówić, że w Polsce mamy z tym problem i przez to jest gorzej. Jesteśmy po prostu inni. Myślę, że to jest kolejny stereotyp, ale też jest w tym trochę prawdy. Jak ty widzisz, Stanisław, takie właśnie różnice w komunikacji, w podejściu Polaków i Włochów?
1: Tak, są oczywiście różnice i to, co właśnie ten przykład, który mi opowiadasz o panie, który tobie pomógł, no to ja już sobie wyobrażam, że signora, non si preoccupi, pago io il tutto, venga l'aiuto. Po prostu wielka po prostu otwartość, która się wyraża też tak po prostu no, improwizacyjne, natychmiastowo, z pewną empatią. Tak, różnice są i ogólnie sedno tego jest pewnie wyrażanie, łatwość wyrażania komunikowania, wyrażania też tych emocji. Dla mnie taki typowy przykład, który no, stał się dla mnie takim obrazem, który bardzo no, jest takim, no, nie wiem, symbolizuje dla mnie tą różnicę, o której często nawiązuję, to jest po prostu ta wizja, nie wizja, ale kiedy przeprowadziłem się do Polski i w pewnym sklepie kupowałem coś, okej, stoję przy kolejce, jest 7-8 osób, czekamy wszyscy, aż kasjerka powoli będzie przeprowadzać właśnie wszelkie płatności. No i dla mnie było to zdziwienie, że wszyscy są po prostu po cichu, to znaczy stoją jeden za drugim, jest cisza i dla mnie to było takie nieporozumienie, ale co się dzieje, nie rozumiem, no dlaczego są wszyscy cicho? No bo w Włoszech zawsze ktoś musi coś komunikować albo coś wyrażać, jakieś emocje, chociażby żeby właśnie zawołać, żeby otworzyli drugą kasę, albo chociaż żeby w międzyczasie coś pogadać z kimś, że tutaj są takie promocje, albo jakieś, no coś komentować po prostu to życie i to, co się dzieje, no bo no, nie można być cicho. To potem ma swoje plusy i minusy pewnie, kiedy ta komunikacyjność jest taka wylewna, ale na pewno to jest taka, tak, to jest coś, co ja lubię też, ja cenię. Cenię pewną ironię, która też jest ujęta w

0: tej komunikacji. To znaczy włoska kultura o tyle jest bogata w komunikacji, ten wachlarz komunikacyjny jest bardzo szeroki, który właśnie dotyczy komunikacji werbalnej, niewerbalnej, gestykulacja, moja bliskość wobec twojej przestrzeni, to znaczy jak ja potem względem moich dłoni, mojego ciała przybliżam się, oddalam się do ciebie. O, tutaj bardziej przestrzegane są pewne właśnie, pewien dystans.
1: A tobie, Stanisław, która forma komunikacji jest bliższa? Ja, szkoda, że nas tutaj słuchacze i słuchaczki nie widzicie, jak Stanisław gestykuluje właśnie tutaj w studio. Więc pytanie wydaje się oczywiste, ale do kogo ci jest bliżej, jeżeli chodzi właśnie o to, do Polaków czy do Włochów?
0: No tak, ja byłem tą ośmiornicą, która jak przyjechałem tutaj, potem się przyklejała do wszystkich i nauczyłem się potem jednak troszkę respektować może pewną przestrzeń, która tutaj jest odczuwana inaczej, żeby właśnie nie przekraczać może pewną przestrzeń, a ta przestrzeń jednak komunikacyjna we Włoszech jest bardziej bliższa. No ta kultura komunikacyjna jako pierwsze i tutaj może nie przypadkiem ja przynajmniej zaproponowałem właśnie, żeby puścić takie utwory w dialekcie neapolitańskim, sycylijskim. Dialekty to spełniają bardzo, bardzo ważną rolę w kulturze włoskiej, bo to jest pierwszy i podstawowy język, w którym osoby komunikują. To znaczy Włoch w zależności od miejscu, gdzie się rodzi, gdzie rośnie, jako pierwsze, jako matryca, jako język swój pierworodny, to nie jest włoski po prostu, ale to jest dialekt. Ale dialekt nie to, że sycylijski, dialekt palermitański, dialekt messyński, dialekt z Katanii, z konkretnych po prostu miejscowości, bo każda miejscowość ma swoją melodyjność, swoje pewne słowa, też słownictwo. I to jest olbrzymia, olbrzymia bogatość, ale do czego dążę? To, że dialekt stanowi też ten język emocji, brzucha. Ja wyrażam jako Włoch, jako Polak, który urósł we Włoszech, mogę wyrażać właśnie pewne emocje, czy to są smutne, czy to są przykre, ale ten dialekt mi pomaga na 360 stopni w pełni czuć się swobodnie, żeby je wyrażać. Włoski jednak jest tym językiem. To jest to, co dla nas jest język angielski, żeby się porozumiewać na świecie. Nie umiemy między Francuzami, Hiszpanami, Polakami porozumiewać się, okej, rozumiemy to z pomocą języka angielskiego. No to Włosi mają język włoski, żeby się porozumiewać między regionami, między miastami, między tymi przestrzeniami, które są bardzo, bardzo scharakteryzowane swoją kuchnią, swoim językiem, swoim dialektem.
1: Włoski też, przynajmniej ja tak to odbieram, tak jak w ogóle podobnie jak francuski, hiszpański, inne języki romańskie, ma tę swoją melodię, która jest po prostu ładna. Myślę, że wielu osobom tak obiektywnie się podoba. I pomyślałam sobie, jak mówiłeś o tych dialektach, o brzmieniu języka, pomyślałam sobie też o pięknie. Jak mogą Włosi je definiować? Bo kiedy wyobrażamy sobie jakąś pocztówkę z Włoch, pocztówkę z Rzymu, z Neapolu, z Wenecji, z Mediolanu, to właśnie wyobrażamy sobie piękne widoki, stare budynki, małe kafejki, gdzie Włosi siedzą nieśpiesznie, piją sobie cappuccino na przykład, albo espresso i jedzą sobie cornetti na śniadanie. Czy myślisz, że to piękno włoskie, którym zachwyca się cały świat, czy ono jest obiektywne? Czy jednak możemy w Polsce, w Warszawie, możemy też odkryć podobny klimat? Jeśli tak, to gdzie?
0: Jasne. Piękno to jest słowo, myślę, takie kluczowe. Ja bardzo lubię to słowo ogólnie, piękno. Piękno to jest coś złożonego. Piękno zawiera w sobie złożoność. Ma wiele aspektów. To nie jest coś prostego, to nie jest prostota, piękno. Coś prostego może być piękne, ale jednak tutaj wchodzą w grę detale. Ja myślę, że one stanowią właśnie pewną bogatość pejzażu włoskiego i kultury włoskiej. Czy to jest pejzaż po prostu włoski, i mówię tu pejzaż jako przestrzeń, która jest nawarstwiona historią, sztuką, architekturą i którą no po prostu gdziekolwiek spojrzysz, nawet w maluteńkiej wiosce możesz napotykać tą głębię historii architektury, sztuki. Ale z drugiej strony to, te detale też charakteryzują pewną kreatywność i fantazję, którą znajdujesz w przestrzeni właśnie pojęciowej, kreatywnej. Mam na myśli na przykład modę włoską, która właśnie charakteryzuje się z detalami. Te detale robią różnicę. I to jest jednocześnie coś, co znajdujemy w kuchni włoskiej, gdzie te tysiące makaronów po prostu, to znaczy ta prostota może z drugiej strony, ta prostota tych dwóch składników opiera się potem na tych małych detalach, że wybierasz taki, a nie inny makaron wśród 50 rodzajów, który ma przestrzeń na przykład śliską, albo porowatą, albo w kształcie koła, albo w kształcie na przykład spaghetti, albo w innym kształcie. I to wszystko robi różnicę, te detale właśnie. I myślę, że to jest coś, co charakteryzuje może, przynajmniej dla mnie, to piękno. Przestrzeń włoska w odróżnieniu od warszawskiej jest przestrzeń bardzo zróżnicowana. To znaczy masz zawsze w miejscowościach, w dużych miastach, w małych, jeżeli patrzy się na prospekt, na perspektywę bardzo bogatą w małych uliczkach, balkonach, jakieś tam coś rozwieszonego na, co wisi jakieś po prostu pranie, czy jakaś tam roślinka, ale chodzi o strukturę przestrzeni bardzo bogatą, co jest kompletnie inna, jeżeli jestem w Warszawie na przykład i jestem na Alejach Jerozolimskich, gdzie mam szerokie właśnie aleje, albo Marszałkowska, bardzo otwarta przestrzeń, gdzie jest pewien dystans między budynkami. To są duże różnice. Oczywiście potem te różnice charakteryzują dwie różne inne przestrzenie. Tutaj wcześniej powiedziałam, że bardzo lubię coś, co tutaj jest blisko Radio Praga, mianowicie ulica Stalowa. Ona ma bardzo, naprawdę bardzo ładne takie perspektywy też. Jest tramwaj, który na niej jedzie. No ja bardzo lubię takie detale. I próbuję, tak, tu można odnaleźć pewne aspekty piękna też w Warszawie, co są inne. No, w każdych miejscach jest swoje pewne piękno.
1: Też się zaczęłam zastanawiać właśnie, czy i ja mam skojarzenia miejsc warszawskich z włoskimi. Myślę, że bardzo włoskie jest przede wszystkim siedzenie właśnie na zewnątrz, na placach, na różnych alejkach, też gdzieś na ulicy właśnie, gdzie są rozstawione stoliki i ławeczki, i fontanny. I cieszę się tak, obserwując życie Warszawy, że gdzieś tam taka włoskość i ta radość z życia i z tego, że jest ciepło, myślę, że coraz bardziej się rozwija. Niestety my tu w Polsce mamy klimat taki, jaki mamy i tylko te letnie miesiące możemy wykorzystać na to, żeby sobie posiedzieć właśnie na zewnątrz i po prostu pobyć. Ja żałuję bardzo, że nie wszyscy Polacy jeszcze mamy takie przekonanie właśnie, żeby wychodzić, żeby spotykać się z ludźmi, żeby coś robić, a nie tylko siedzieć w domu i zamykać się gdzieś tam w czterech ścianach. Ja mam takie poczucie, ale no miejmy nadzieję, że będzie to się zmieniało też dzięki takim rozmowom jak nasza dzisiejsza.
0: Nie, no to myślę, że tutaj ta przestrzeń, to znaczy tak, obserwując w ciągu tych lat w Warszawie to życie na zewnątrz, to się tak oczywiście bardzo zmieniło. To się zmieniło na... Ja czuję tak, że dużo osób właśnie wreszcie chce wyjść. Wreszcie chce, no mamy piękną pogodę zresztą też już dziś. I to jest no, bardzo przyjemne, chociażby jeżeli myślę o bulwarach, jak bulwary w ciągu tych lat się zmieniły pod kątem infrastruktury, ale też, no okej, nie trudno, jednak tutaj ten element alkoholu sprawia swoje, to znaczy no, to jest olbrzymi rynek, gdzie można sobie pozwolić. Pewnie władze Warszawy potem mogą, no, mają swoje zastrzeżenia, czy można, czy nie można, jednak pić ten alkohol na bulwarach to pozostaje. Ale chodzi o to, że po prostu, żeby być razem, że sobie wypić jakieś piwko, czy po prostu pobić sobie, porozmawiać. Tak, tak, to jest coś, co cechuje. To pewną kulturę włoską, życia pewnych przestrzeni. We Włoszech na przykład jest coś, co spełnia po prostu taką możliwość, oprócz oczywiście klimatu, to jest rynek. Rynek. Wszędzie są jakieś rynki, które są w centrach miasta, które nawet w małych mieścinach są centrum, gdzie osoby się spotykają. Tutaj rynki może nie ma takich elementów, takich no, przestrzeni, mam na myśli bardziej no, Warszawę, chociażby, nie wiem, Plac Zbawiciela jest przestrzenią, która jest przekraczaną potem tramwajami, samochodami, nie jest to zamknięta, gdzie móc wypełniać się ludźmi i konwersacjami.
1: Tak, ale mamy też na przykład Halę Mirowską, która w ostatnich latach też przeszła sporą przemianę, można by powiedzieć, i jest też miejscem modnym wśród młodych ludzi szczególnie, którzy też, wydaje mi się, ja też sama po sobie trochę obserwuję, że gdzieś tam właśnie ta lokalność, kupowanie świeżych warzyw, owoców na ryneczkach, na straganach wraca, że jest to modne. Myślę, że moda byłaby tutaj złym określeniem, ale że jest to coraz bardziej popularne, żeby właśnie zamiast iść do supermarketu, zamiast iść do Biedronki, do Żabki i kupować jakieś plastikowe kanapki, faktycznie coraz częściej wybieramy się na lokalne stragany, ryneczki, tak żeby gdzieś tam tę lokalność poczuć.
0: Tak, tak, tak. Absolutnie zgadzam się z tym, co mówisz. To jest zresztą, no myślę, że po może 20 latach pewnej, no, jak to powiedzieć, globalizacji, człowiek jednak czuje potrzebę powracania do pewnych korzeni, do poczucia smaku chociażby, czy zapachu lasu, czy właśnie pewnych warzyw i owoców na straganach, chociażby na przyjemność, żeby sobie pójść do tego właśnie, nawet jeżeli dalekiego ryneczku czy rynku i coś tam sobie zakupić i pogadać ze sprzedawczynią. To jest bardzo czuwalne. Myślę, że to jest coś, co też ty powiedziałeś o modzie, czy to jest coś też, co jest modne, może nie, to jest odczucie, które no, troszkę wszyscy czujemy już, już jesteśmy zmęczeni może tym życiem w Warszawie, które też no, ma swoje dystanse, trzeba się przemieszczać między korkami czy metrem, to może zajmować nam czas. Ale ja zauważyłem na przykład, że są pewne różnice w pewnych lokalach, czy to są restauracjach, knajpach. W Warszawie bardzo dużo się ich otwiera, ale jednocześnie bardzo dużo się ich zamyka. One są otwierane, zamykane, coraz się pojawiają nowe. Prawie, że co roku, 2-3 lata coś się pojawia nowego, coś znika. I to jest pewnie... Często się zastanawiałem, jak to jest, że coś nie otwiera i nie pozostaje po prostu. I ten dany właściciel jest tam. Ja mogę nawiązać z nim po prostu on otwiera na danej dzielnicy i staje się częścią tej dzielnicy czy historii jakiejś. To jest coś obecne bardzo we Włoszech, gdzie na przykład pewne bary czy restauracje po prostu istnieją naprawdę od 20-30 lat. Potem wkraczasz do tych barów i przychodzi ci kelner, który ma 65 lat i dowiadujesz się, że on od kiedy miał 15 lat już pracował tam, nie? Czyli tam jest naprawdę ta historia, po prostu pewne miejsca mają swoją historię we Włoszech. I ten właściciel tego baru jestem twoim no, psychologiem w twoim dziedzińcu, do którego ty znasz już go od lat, zawsze tam przychodzisz, żeby sobie wypić kawę. Tutaj to może nie pozwala ta dynamika tych częstych przemian, żeby wprowadzić może potem taką no, przestrzeń, gdzie fajnie jest powracać.
1: Stanisław, a myślisz, czy nasza następna piosenka, teraz ja zapowiem, uwaga, La Rappresentanti di Lista, mogłaby właśnie umilić czas w takim włoskim barze, czy nie bardzo? Powiedz coś o niej więcej.
0: Ciekawe. Tak, może być czymś na pewno przyjemnym, czymś, co też zachęcam, żeby posłuchać. La Rappresentanti di Lista, utwór się nazywa Resistere. Resistere to znaczy wytrzymać. Resistere to jest pojęcie, które wiąże się do innego takiego konceptu we Włoszech bardzo obecnego, la resistenza. Resistenza to powiązuje się z historią Włoch, z walką przeciw faszyzmowi tuż po wojnie, to znaczy w ostatnich latach wojny. I to jest coś, co no, ma swoje wielkie znaczenia polityczne też. Ale w każdym razie, La Rappresentanti di Lista, Resistere, zapraszam wszystkich słuchaczek i słuchaczy, żeby poznać ten utwór.

sarà per sempre come la prima.

Rawa, tak jak katowicka rzeka, to byt, na który składa się bardzo wiele różnych substancji. W ramach audycji posłuchasz więc bluesa, ale i nie tylko, bo gwarantuję Ci, że ten stary jak świat gatunek ma się całkiem dobrze i jeszcze nas zaskoczy. Cześć, jestem Kamil i zapraszam na bluesową audycję Rawa z dobrą muzyką, wywiadami i rozmowami o muzyce. Do usłyszenia w środę od 18 do 20 w Radiu Praga.

Halo, halo, dobry wieczór, witam serdecznie. Witam serdecznie, to oczywiście Dżem idzie lepsze, a ja nazywam się Kamil i zapraszam na kolejną już audycję Rawa w Radiu Praga, jak zwykle zresztą. Witam tym serdeczniej osoby, które w zeszłym tygodniu miały chęć, miały taką może i nawet potrzebę posłuchania bycia tutaj razem z nami przy okazji i w związku z audycją Rawa na antenie Radia Praga oczywiście. Tym serdeczniej witam, bo jak wiadomo oczywiście nie od dzisiaj problemy techniczne przy okazji audycji Rawa to jest norma. I faktycznie w zeszłym tygodniu mieliśmy znaczy ja miałem ja miałem większe problemy niż zwykle, bo tej audycji koniec końców nie udało się sfinalizować i dociągnąć do końca w takim formacie, w takim stopniu, jak ja bym tego chciał, jak ja bym tego może i nawet oczekiwał. Ale właśnie jak Jem nam przypomniał, a konkretnie w utworze właśnie idzie lepsze. Mam nadzieję, że dzisiaj też przyjdzie lepsze, tak jak właśnie śpiewał Sebastian Riedel. I po prostu tym razem audycja odbędzie się bez zakłóceń, bez problemów i przyjdzie to lepsze. Przede wszystkim tego wam wszystkim życzę przy okazji takiej dobrej aury, można powiedzieć, na zewnątrz. No już taki okres, taka pogoda cieplejsza, nawet jak trochę popada czasem. Wydawać by się mogło, że to tak średnio, ale pamiętajcie, że ten deszcz też jest potrzebny, bo musi być ta równowaga w przyrodzie zachowana, prawda? A nawiązując już i korzystając z takiej pogody cieplejszej, która zachęca do wychodzenia czy to z domu, czy po prostu, znaczy wychodzenia w plenery, o, albo po prostu z domu. Dzisiaj chciałbym, tak jak w zeszłym tygodniu chciałem, ale trochę się nam to, mi się to nie udało. Dzisiaj o festiwalach muzycznych, szanowni państwo. Zaczniemy może, od czego my tu zaczniemy? No, właśnie, zaczniemy z grubej rury, czyli ja wspomniałem o plenerach. Rawa Blues to nie jest festiwal plenerowy, ale nie zmienia to faktu, że jest to bardzo ważny i istotny festiwal bluesowy, festiwal muzyczny, jeden z największych, najważniejszych na świecie. Jeden albo i największy w Europie, jeżeli bierzemy pod uwagę festiwale właśnie pod dachem. Także Rawa Blues, do Rawy jeszcze troszkę, bilety już można nabywać z tego, co zdążyłem się zorientować. W tym roku dosyć taka interesująca Rawa się wydaje, zapowiada, bo nie w Spodku, tak jak zwykle to bywało, a w Nosprze. Ja jestem bardzo ciekawy, jak te utwory, wykonania właśnie bluesowe, trochę bardziej, no czasem i agresywne, bardziej agresywne niż zwykła muzyka, która zwykła, ona jest niezwykła, zawsze jest niezwykła, która jest grana w Nosprze, ale na pewno będzie się ona różniła od tego, co ta muzyka
na Rawie, podczas Rawy Blues będzie się różniła od tego, co zazwyczaj jest grane w Nosprze, więc ja jestem tego bardzo ciekawy. Dzisiaj chciałbym wam zaproponować kilku artystów, których gościć będzie scena Rawy Blues właśnie w tym roku. Między innymi Nick West, między innymi kto tam jeszcze dalej? No oczywiście Shaking Dudy i tak dalej, i tak dalej. I troszkę dzisiaj też chciałbym zaprosić tym bardziej i zaproponować Rawę dla osobom, które tak jak ja zresztą przepadają za trochę cięższymi brzmieniami, więc do następnego i szybkiego usłyszenia. A przed nami Nick West, Cotton Candy. Zapraszam serdecznie i tak jak powiedziałem, dla osób, które przepadają za tą cięższą muzyką, będzie to sygnał, że przechodzimy do następnego festiwalu, bo dzisiaj o nich trochę opowiem i no, miejmy nadzieję, że czasu nam nie zabraknie na wszystkie, te najważniejsze przynajmniej. Do usłyszenia.

i za nami Godsmack I Stand Alone. Godsmack to jest ta kapela, której ja trochę więcej słuchałem, będąc gdzieś tam w okolicy gimnazjum. Też jakoś nigdy nie byłem specjalnie pierwszym fanem Godsmacka, ale z wielką chęcią posłucham, ponieważ będą oni gościli na scenie woodstockowej w tym roku, czyli Poland rockowej, tak by się to teraz nazywało. I tak, Poland Rock Woodstock to jest ta impreza, na którą ja czekam z wypiekami, ponieważ w zeszłym roku jakoś się tak złożyło, że tych imprez, tych festiwali już było tyle, że na ten Woodstock czy tam Poland Rock nie udało się dotrzeć, bo jednak tego urlopu też się nie ma w nieskończoność. No i jednak te festiwale, chociaż akurat Poland Rock to jest ten wyjątkowy, niesamowicie wyjątkowy festiwal. Niesamowity to po pierwsze, a po drugie, co też ważne, nie jest on biletowany. Tak jak inne na przykład, Rawa jak najbardziej biletowana jest. Następne festiwale, o których będę chciał dzisiaj mówić, czyli na przykład Rokowizna, tak samo wejściówki są tam wymagane, i oczywiście nie ma w tym nic złego, bo impreza jak każda inna. O co mi chodzi, to fakt, że ten Woodstock, Poland Rock, on od zawsze tak na dobrą sprawę był całkowicie darmowy, jeżeli chodzi o wejście na teren, słuchanie tego, co się tam dzieje, uczestniczenie w tym całym święcie, bo to jest święto. I po prostu jest to niesamowitych kilka dni. Może też warto przypomnieć, skąd się to wszystko wzięło, bo łatwo się tak zatracić jako w imprezie tak po prostu. A ciekawe jest to, że festiwal na początku, właśnie Woodstock, przystanek Woodstock, był takim i jest dalej, bo jest on związany całkowicie, tak na dobrą sprawę, z orkiestrą, Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. I to miał być zawsze i jest też takie podziękowanie ze strony, czy można tak powiedzieć, że ze strony Jurka, czy ze strony fundacji, czy ze strony po prostu, można tak to chyba nazwać, dla tych osób, które z własnej woli jako wolontariusze wspierali i pomagali w misji właśnie Wielkiej Orkiestry, czy to zbierając do puszek podczas właśnie tych zbiórek, podczas finałów, i też dla wszystkich, bo i tutaj może, i chociaż już pity powinny być dawno rozliczone, ale na przyszły rok może komuś się przyda wspomóc orkiestrę, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, to nie jest tylko i wyłącznie właśnie w okresie finału, ale tak samo jak wiele fundacji można te drobne procenty gdzieś tam odliczyć sobie i przekazać podczas rozliczenia naszego takiego rocznego. I to też jest forma pomocy, którą można i uskuteczniać. Także kto nie był w ogóle na Woodstocku czy na Poland Rocku, bardzo zachęcam, bo to jest ta impreza, których nie da się opisać tak na dobrą sprawę słowami, tylko trzeba tam być, bo jest to niesamowite. Wiele osób
to jakiś czas temu już słyszałem, że nie, bo tam jest za dużo ludzi, bo tam w ogóle to i alkohol tam jest i nie wiadomo w ogóle co jeszcze. To jest, ja byłem na naprawdę wielu imprezach, na wielu festiwalach, na wielu koncertach. Tam naprawdę można się czuć bezpiecznie. Oczywiście trzeba uważać, no bo zawsze trzeba mieć troszkę oleju w głowie i trzeba wiedzieć, z czym się ma do czynienia, ale naprawdę tam jest niesamowicie przyjazna atmosfera. Przed nami Happy Set i jeszcze kilka kapel, które zagrają na właśnie Woodstocku. No i na tym skończymy. Do usłyszenia.

No i obiecywałem, że będzie ostrzej i słowa dotrzymałem. Za nami Lacuna Coil i Oxygen, a to oznacza, że chciałbym przez chwilę zatrzymać się przy festiwalu Rockowizna, czyli bardzo interesującym moim zdaniem festiwalu, imprezie masowej oczywiście, na której nie wiem, czy dojadę w tym roku, szczerze mówiąc, ale byłem w zeszłym roku, bardzo polecam, bardzo mi się ta impreza podobała. Ciekawa jest z tego względu, że ma dosyć interesujący format, bo nie jest to jeden event konkretnie w jednym miejscu, tylko jest to rozsiane i rozbite na kilka miast i kilka terminów. W tym roku na przykład jest to Gdańsk 7-8 sierpnia, Poznań 20-22 sierpnia i Kraków 28-29 sierpnia. 26 oczywiście. I niektórzy wykonawcy się powtarzają, niektórzy grają tylko na jednej rockowiźnie. Ciekawe, bo dla osób, które łapią tych wykonawców i łapią te koncerty, no to jest dodatkowa opcja i dodatkowa możliwość do usłyszenia swoich ulubionych wykonawców albo po prostu do poznania nowych wykonawców, nowej muzyki. I właśnie to też jest bardzo, bardzo ciekawe i bardzo, bardzo, ale to bardzo ważne przy właśnie festiwalach, bo ja od dawna jestem przekonany i jestem zdania, że właśnie festiwale muzyczne to jest to miejsce, gdzie najłatwiej i najlepiej znaleźć nową muzykę. W ogóle odnajdywanie nowej muzyki dla siebie, szukanie jej, to jest w ogóle zupełnie inny temat i można by było na ten temat zrobić osobną audycję. Możliwe, że kiedyś się faktycznie za to zabiorę. Dajcie znać, czy będziecie zainteresowani, a gdzie? Oczywiście na profilu facebookowym i na facebookowej grupie dyskusyjnej, audycyjnej Rawa On Air. Także będę czekał na informacje. A wracając do poznawania nowych wykonawców, sceny festiwalowe są o tyle może i trudne, ponieważ trzeba, fajnie jest jak na taki festiwal idzie się z planem, jeżeli jest kilka scen. To jest raz, to wtedy, kiedy chcemy posłuchać czegoś konkretnego, ale można się też nastawić na zwiedzanie muzyczne i po prostu przyjmowanie tego, co jest, bo osoby, które układają te line-upy, naprawdę wiedzą, co robią i słuchając tego, co tam się dzieje, każdy powinien znaleźć coś innego. Na razie tyle, a za chwilę się słyszymy.

No i kult prosto. Bardzo lubię ten utwór, bo jest taki, nie chcę powiedzieć inny niż reszta kultu, ale w ogóle dla mnie to jest o tyle ważny i istotny utwór. Pamiętam, to znaczy nie pamiętam dokładnie, z którego roku jest ta płyta. Zaraz sobie pewnie przypomnę. Ale... No, przypomnę sobie za sekund kilka. To był taki... No bo ja nie chcę powiedzieć, że od tego zaczynałem przygodę z kultem, ale to był taki utwór, to był taki album, który ja męczyłem i naprawdę go męczyłem przy samej premierze. Bo te zespoły właśnie typu kult, które były no, w mojej percepcji zawsze. Albo, nie wiem, Lady Punk. No to są takie utwory, to są takie zespoły, które zawsze gdzieś tam nam towarzyszyły. Prosto właśnie z 2013. I właśnie w 2013 pamiętam, że ja przy premierze zachwycałem się tym albumem, bo to było coś nowego, było takie nowum i ten album naprawdę męczyłem, powtarzałem. Kultu, ta reszta, te poprzednie utwory Kazika, no wiadomo, no, to była klasyka. I jest klasyką i będzie pewnie, ale tak samo jak teraz niedawno miała miejsce premiera nowej płyty Dżemu, z którą też Dżem jeździ i właśnie pokazuje się, na przykład też będą na Gwarkach Tarnogórskich, jak się okazuje, więc naprawdę zapraszam, bo Gwarki w ogóle to jest też super impreza, świetna atmosfera i naprawdę warto. No i tym bardziej, że będzie można posłuchać sobie Dżemu na żywo. A Dżem na żywo z Sebastianem Riddlem to jest, no, to jest impreza, na którą warto się wybrać. Ja byłem w Katowicach na Dniach Miasta i naprawdę było czego posłuchać, było co pooglądać i było co przeżywać, bo to też pewne przeżycie. Tym bardziej dla mnie, bo ja mi zawsze Dżem był dosyć bliski. O czym mówiłem? O poznawaniu nowej muzyki. Tak, szanowni państwo, moim zdaniem na festiwalach właśnie bardzo łatwo jest poznawać taką nową muzykę, no bo te sceny są po prostu jakoś tam spójnie poukładane. I przeważnie one się przeplatają oczywiście, żeby też był oddech. Od na przykład zaraz po Lacuna Coil zazwyczaj będzie troszkę lżejszy. Tak jak, no, nie jestem pewien, jak teraz będzie wyglądał ten line-up i co dokładnie będzie grało przed albo po Lacuna Coil, o ile nie będą kończyć całej imprezy. Ale naprawdę wystarczy tylko otwarta głowa i chęć poznania nowej muzyki, a naprawdę jest i będzie do tego okazja. A teraz, tak jak wspominałem, Dżem z nowym utworem Dusza.

No i znowu Lacuna Coil, teraz Heaven's Lie, już troszkę na koniec, bo będziemy się zbliżać do właśnie końca naszego dzisiejszego spotkania. Tak jest. Lacuna Coil to też jest ten, no powiedzmy, że jeden z takich zespołów, które mi zawsze zapadają w pamięć i bardzo ciepło o nich myślę, ponieważ pierwsza taka płyta winylowa, taka nowa płyta winylowa, którą ja nabyłem, bo zawsze te płyty winylowe mi się wydawały i kojarzyły z takim no starym nośnikiem, nie? I ze starą muzyką przede wszystkim. I kiedyś tak było, bo jak jeszcze za starych czasów, jak się kupowało płyty na kompakcie, no to po prostu się kupowało na kompakcie, bo kompakt wyparł z rynku płyty winylowej. Był taki okres, że tych płyt winylowych po prostu no nie było. One później wróciły i były dosyć drogie. Teraz no powiedzmy, że nie są też jakieś najtańsze, ale jakoś to się ustabilizowało. Ale faktycznie kiedyś pamiętam, jak wyszedł album bodaj właśnie Delirium, na pewno z tym utworem. Zaraz pewnie sobie przypomnę, jak on się nazywał ten album. Tak, jest Delirium z 2016 roku. I wtedy właśnie to była pierwsza taka moja płyta winylowa, nowa właśnie, z nowym albumem. I pamiętam, że duży taki ładunek mi to dało, bo do tego jeszcze dorzucili płytę kompaktową właśnie. Ciekawe to było dla mnie, teraz też szukam, jak jeżeli jest taka możliwość, żeby wybrać sobie płytę z tą opcją dodatkowego kompakta, to faktycznie wybieram tą opcję, bo co ciekawe, te dwa wydania często brzmią inaczej i to nie dlatego, że coś się zepsuło podczas, nie wiem, tłoczenia, tylko te nośniki po prostu brzmią inaczej. Najbardziej takie znaczące pamiętam i najbardziej było to słychać przy płycie Arch Enemy, a żeby trzymać się też kwestii festiwalowych, no to dzisiaj nie zapomnę Arch Enemy na Woodstocku parę lat temu. No niesamowite, to był koncert jeszcze wtedy w tym samym, na tej samej imprezie, chyba tam następnego dnia grało Amon Amarth. Tak jak większość koncertów stałem pod sceną, to na Amon Amarth musiałem się cofnąć, bo no był ostry młyn zawsze, ale na Amon Amarth lepiej. Ja wolałem się trzymać z tyłu i też chciałem sobie obejrzeć ten koncert, bo kto był na Woodstocku, to wie, że pod samą sceną no tam nic nie widać. Tam no z tym, że słychać, to tam też bym nie powiedział, ale jest przynajmniej, są emocje. I też do dzisiaj pamiętam, jak pod samą sceną byłem podczas tego, jak Hey grało Arachię, która jest też na YouTubie, można sobie ją obejrzeć. Niesamowite wykonanie na żywo. I właśnie miałem to szczęście być wtedy pod samą sceną. Oczywiście nic nie widziałem, co się tam dzieje, ale no, emocje wtedy były niesamowite. Tak, także... A Arch Enemy, ta płyta, o której mówię, wszystko tam było w porządku, tylko kompaktowa jest jednak bardziej, wydaje się, bardziej skompresowana. A przy tak agresywnej i dynamicznej muzyce, no to ta kompresja może... może nieść za sobą pewne pozytywy i te skutki pozytywne, bo ona jest taka bardziej, no właśnie, agresywna, bardziej
z większym powerem, taka in your face, jak to się z angielskiego mówi. Słuchajcie muzyki, chodźcie na festiwale, ja się będę żegnał. Przed nami Within Temptation i Anneke van Giersbergen w utworze Somewhere, czyli jeden z najlepszych moim zdaniem duetów, jakie zostały nagrane ostatnimi czasy. Do usłyszenia, cześć, dzięki.

Rawa, tak jak katowicka rzeka, to byt, na który składa się bardzo wiele różnych substancji. W ramach audycji posłuchasz więc bluesa, ale i nie tylko, bo gwarantuję Ci, że ten stary jak świat gatunek ma się całkiem dobrze i jeszcze nas zaskoczy. Cześć, jestem Kamil i zapraszam na bluesową audycję Rawa z dobrą muzyką, wywiadami i rozmowami o muzyce. Do usłyszenia w środę od 18 do 20 w Radiu Praga.

0: Minęła godzina 22, dokładnie w tej chwili.
1: To mały hak.
0: To bardzo mały hak, ale za to rozpoczynamy kolejną audycję z cyklu Pasmo Radiowy. Dzisiaj Elektrowóz.
1: Tak.
0: DJ Stront, który siedzi po mojej lewej stronie w tej chwili, bo taki mamy układ w radio, będzie dzisiaj redaktorem prowadzącym audycję. Witaj, mój drogi kolego.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór wszystkim i Kombi Christ na początek. Only here for a good time i to akurat był mój wybór.
1: Tak, jak najbardziej, ale jest to rzeczywiście świeżynka. 21 maja ukazała się epka właśnie pod tym tytułem. Epka zgromadziła 5 utworów, oczywiście ten którego słuchaliśmy. 5 utworów łącznie, które były wydane wcześniej w formie singli. Wydaje mi się, że to już jest ostatnia epka, jakby zapowiadająca album The Venom in the Mouth of God, która będzie miała premierę 24 lipca.
0: I czekamy na tą płytkę.
1: Czekamy. Zespół amerykański, choć brzmienie takie nie do końca amerykańskie.
0: Takie bardziej niemieckie.
1: Niemieckie z delikatnym, jakby z delikatną naleciałością wyspową.
0: Czyli Elvis Presley na służbie w Niemczech. Tylko po nowemu.
1: Może być i tak. Może być i tak, tak, gdzie tą gitarą jakby trochę mocniej zamiatał.
0: Tak. A dzisiaj będziemy prezentować album projektu Sem, bo to będzie nasz główny temat, plus trochę drugi nowości z elektroniki. Drugi, tak.
1: Tak, no biorąc pod uwagę, że projekt Sem to jest projekt space ambientowy, więc ta muzyka jest dosyć spokojna, relaksacyjna, chociaż oczywiście jakiegoś tam pazura chcieliśmy tam zawrzeć, no to w związku z tym muzyka towarzysząca projektowi Sem będzie troszkę bardziej agresywna. Będziemy kręcić się wokół metalcora, generalnie metaloidowej elektroniki takiej trochę bardziej dynamicznej.
0: No dawno nie było elektrowozów w sumie, więc trzeba to troszeczkę te tory odświeżyć i trakcję przejechać.
1: Nie pamiętam, z 2-3 miesiące coś tak.
0: Pantografo pentagramem. Tak.
1: No nie, to wtedy musiałby pantograf mieć na 6 być, a on jest na 4, tak jak wiesz, tak jak piosenki są na 4.
0: No,
1: nie?
0: To zwłaszcza, tak, że to bazuje jednak na niemieckim marszowaniu elektronicznym, więc nam musi być na 4, bo inaczej by źle się marszowało.
1: Na 6 by tak, nie, to ale, bardziej jakieś Bałkany czy coś.
0: Ale pamiętajcie, że marszując w rytm tej muzyki przez most jednak zmieńcie nogę, żeby fale się nie wzbudzały.
1: Tak, bo może to grozić przebudową mostu.
0: Tudzież przymusową kąpielą. A już wystarczy, że dzisiaj pada. A to dobrze, że pada, bo się trochę nawilży. Ale
1: tak
0: już nie
1: się
0: trzeba
1: zastanawiam,
0: dodatkowo.
1: Czy mamy dzisiaj jakiś kawałek dotyczący mostów, ale chyba nie.
0: Zobaczymy. A przed nami Blutengel.
1: Blutengel, Schwarzerengel. I tutaj ciekawostka, bowiem singiel ukazał się 4 czerwca, ale singiel jest dodatkowo jeszcze opatrzony pewną akcją, powiedzmy tą marketingową. Otóż Chris Paul z tej okazji wprowadził na rynek perfumy.
0: Okej.
1: Perfumy związane bezpośrednio z promocją tego albumu. Każdy flakonik jest napełniany przez niego samego. On nawet film umieścił w mediach społecznościowych, gdzie tak drżącą ręką ten flakonik napełnia.
0: No, nie użyję słowa, ale użyję innego. Rzemieślnicze są to perfumy?
1: To za chwilę do tego dojdziemy. On potem jeszcze nakleja taką ładną naklejeczkę na tą flaszkę. Do tego daje jeszcze kartę z autografem.
0: Ale nie jest to woda brzozowa.
1: Nie. Natomiast perfumy są unisex, więc mogą być dla pana i dla pani. I cóż też te perfumy... Jak najbardziej. Cóż też one zawierają? Czarną porzeczkę, trufle, olejek ylang-ylang, czyli to jagodlin wonny, jak się doczytałem, bergamotka, paczula, orchidea, cynamon, śliwka oraz lotos.
0: Przekonał mnie bergamotką.
1: I ta wspaniała atrakcja jest dostępna już za 100 euro. Znaczy bez, 99,99, on tak zagrał supermarketowo trochę. Za stóweczkę macie flakonik.
0: Ciekawe, czy będzie winny eurocencika.
1: To inna sieć mi się od razu kojarzy. Trudno mi powiedzieć, natomiast tak to właśnie sobie wymyślił taką prezentację.
0: Dlaczego nie?
1: Pomysł interesujący, choć czy wart aż 100 euro? No, dla fanów z pewnością.
0: Dobra, to co, ten czarny aniołek teraz przed nami?
1: Tak.
0: To jadziemy.

0: A my marszowym krokiem wkraczamy do stoczni orbitalnej.
1: Do stoczni orbitalnej. Poprzednio mieliśmy do czynienia ze stacją kosmiczną, która gdzieś tam sobie w bardzo długiej, bardzo dalekiej odległości od Ziemi funkcjonuje. Tutaj zdecydowanie bliżej będziemy tej Ziemi. Czy to będzie rzutowało na dźwięki, które usłyszymy? No może trochę, bo jednak no, starałem się, żeby trochę tych kosmicznych elementów było.
0: Podobno druga płyta jest najtrudniejsza.
1: Wiesz co, trudno mi powiedzieć. No ja powiedzmy, że mam jakąś koncepcję, w ramach której, jakiś obszar, w ramach którego chciałbym się w tym projekcie sam poruszać, czyli z jednej strony dźwięki no takie dosyć kosmiczne, z drugiej strony elementy muzyki filmowej i z trzeciej trochę elementów takich mniej lub bardziej przeszkadzajek etnicznych, żeby coś z tego ulepić, co będzie miało jakiś sens. No, a z drugiej strony pamiętajmy, że projekt SEM to jest to projekt trochę pasożytujący w pewnym sensie.
0: Nie, ponieważ... się nie czuję pasożyty.
1: Pasożytujący na semaforce, ale tak w cudzysłowie bardzo delikatnie ujmując.
0: Ja bym tu użył innego słowa. No. Symbiozynujący, czyli coś związanego z symbiozą w każdym razie.
1: Symbiotyczny.
0: O, właśnie.
1: Można i tak na to spojrzeć, no, oczywiście bardzo, bardzo żartobliwie to traktujemy, albowiem te utwory, które w ramach projektu SEM powstają, no jednak w jakiś sposób są oparte na utworach, które powstały wcześniej, ale w taki sposób, że zostały one wzięte, powiedzmy, albo jakiś fragment, albo jakiś element, albo czasami nawet niewielka część i wokół tego osnuty jest zupełnie nowy instrumentalny utwór.
0: Tak, ale bardziej mi to jednak przypomina tego na przykład ptaszka, który tam żeruje na hipopotamie, niż na przykład jemioły.
1: Zdecydowanie,
0: dlatego bym tu się skłaniał raczej ku symbiozie.
1: No może faktycznie to jest trochę...
0: Znaczy moje zdanie, tak?
1: Może to jest takie no, troszkę może niewłaściwe określenie, acz no tak
0: ta,
1: jak mówię...
0: No bo tasiemca nie wpuściliśmy do semaforcy.
1: Nie, w żadnym wypadku. To raczej jest...
0: Ani gwizdy ludzkiej.
1: Może inaczej. Projekt SEM funkcjonuje zupełnie nie szkodząc semaforce. Prawda? Jest raczej rozwinięciem, a semaforce jest w tym wypadku troszkę taką, powiedzmy, muzycznym punktem startowym. O.
0: Tak, i siła elektromotoryczna tutaj duży wpływ.
1: Trochę tak i w bardzo różnych kierunkach, tu wchodzimy w mechanikę kwantową, w różne tego typu rzeczy, więc
0: fizyka,
1: w bardzo różnych kierunkach możemy
0: różna.
1: Pójść.
0: Tak, no my techniczni, więc mamy fiała na tym punkcie troszeczkę. No.
1: Albo ewentualnie czasami pewne rzeczy nadinterpretujemy i doszukujemy się rzeczy, które nie do końca gdzieś są, ale dzięki temu jest przynajmniej zabawa.
0: Ale też nie ukrywam, że do przynajmniej części kawałków, czy elektronów, czy SEM, czy w ogóle naszych tych działań ostatnich, to dużo czytam ostatnio w Delcie artykułów o AI-u i powiem ci, że są coraz lepsze i coraz ciekawiej ogarniane przez autorów Delty, także no, mówię, z wypiekami na twarzy rano do śniadania. No. Zamiast faktu, czy tam innego tabloida.
1: Nie miałem do czynienia od bardzo wielu lat, na szczęście.
0: W każdym razie, od czego zaczniemy? Od początku.
1: No od części pierwszej. No, przyjąłem sobie taką zasadę, że idziemy od kierunków bardziej radosnych do takich troszkę smutniejszych, do troszkę bardziej tajemniczych, więc na razie będzie tak dosyć pogodnie.
0: Czyli co? Stocznia orbitalna 1.
1: Tak jest.

0: I w ten sposób mamy debiut już za nami. Będziemy ten debiut dzisiaj kontynuować. Za chwilę część druga.
1: Tak, nie ostatnia.
0: Nie ostatnia. Tutaj powiem, że to była taka muzyka, no może nie relaksacyjna, ale taka radosna, bym powiedział. Taka jeszcze pełna optymizmu w brzmieniu. Czyli ten pracownik idący do tej stoczni orbitalnej, młody, pełen nadziei, że tak powiem, idei.
1: Gdzie cały czas widzi tę ziemię, ale do niej nie dosięgnie.
0: Tak, ale
1: jeszcze
0: widzi, ale mają na oku, więc nie jest tak źle, że zawsze może tam wskoczyć w tego bączka z tego... w czym to było? Jazą z Gwiezdnego Patrolu, w tego bączka i żeby na tą ziemię przylecieć.
1: Ale właśnie tu raczej założyłem, że nie do końca, że to nie jest aż takie proste.
0: No, ale
1: w przeciwnym wypadku
0: no
1: to byłoby, znaczy ciężko, gdyby tak założyć, to ciężko byłoby mi pójść w kierunku tej dalszej części płyty, zwłaszcza tej końcowej, która już ma trochę inny nastrój, więc raczej bym założył tak, że tutaj jest fajnie, bo on codziennie widzi tą ziemię, a potem dojdziemy do momentu, że to już nie jest fajnie,
0: że to będzie tak jak
1: bo on widzi tą ziemię.
0: Albo
1: akcja, a nie może jej sięgnąć.
0: Akcja Bilet na Marsa w jedną stronę.
1: No, można i tak na to patrzeć. No, choć tutaj to ta odległość jest jakby trochę inna, a pamiętaj, że jeśli chodzi o te wszystkie orbitalne historie, to pomysłów było zarówno w fantastyce, jak i w nauce było dużo, chociażby były jakieś pomysły, jakieś wind swojego czasu też orbitalnych. Naprawdę, no pomysłów jest
0: nawet
1: dużo.
0: Ten Verne to też pisał o wystrzeliwaniu jakiejś kapsuły na księżyc z armaty.
1: No, to raczej myślę, że nauka
0: albo
1: to szybko zweryfikowała.
0: Była jeszcze przecież któryś, nie wiem, czy to Cyrano de Bergerac, czy któryś, co miał te kule z próżnią w środku, które go wypchnęły poza ziemię. Takie jeszcze pomysły były.
1: No to takie już mocno archaiczne, no, ale ciekawe w swojej retro-nostalgii.
0: Tak. Dobra, to co, stacja orbitalna, część druga teraz przydała.
1: Tak jest.

0: na chwilę opuścimy stocznię orbitalną, by przenieść się do Słowenii, o ile dobrze widzę w playliście.
1: Tak, Neurotek, płyta In Delta Negative, jest to już 14 album pod tym szyldem jak wydany.
0: Jak ten czas leci?
1: 15 maja. Tutaj jest akurat dosyć ciekawie, dlatego że Wolf, który właśnie w Słowenii sobie działa pod różnymi szyldami, on pierwotnie był bębniarzem w kapelni Breeding Pit, przemianowanej później na Symbolic, a od 2007 roku sobie już nagrywa samodzielnie. Nawet czasem zatrudnia muzyków, ale bardziej do zagrania na żywo.
0: Sesyjnie.
1: Bo tworzy sam, jest tak multiinstrumentalistą, tak, więc tworzy wszystko we własnym zakresie. I jego zasada, podstawowa reguła pracy jest taka, że w przypadku albumu tworzy 20-25 różnych zarysów, szkiców i tak dalej, z czego najczęściej wybiera około 10. Więc jego płyty najczęściej mają 10 utworów. Tam ze dwa razy się zdarzyło, że było 12, było też tak, że miał 8, ale tak ta dziesiątka to była ta średnia najczęstsza.
0: Średnia wychodzi 10, tak.
1: No i może z tego albumu posłuchajmy utworu drugiego, Withstand the Agony.

0: No tutaj można powiedzieć, że to słoweński Igor. Troszeczkę. Momentami tak.
1: I nawet nieźle wokalnie jak na niego. Bo on z reguły zrobił lepszą muzykę zawsze niż, znaczy ręcznie niż paszczowo. Natomiast tutaj ale to chyba się jest jakoś udało. Jakieś ponakładki ponakładał i wyszło.
0: Trochę też, ale to co ty powiedziałeś, myślę, że jest cechą bardzo wielu multiinstrumentalistów. No tak, no chociażby prawda? Że nie może być wszystko doskonałe, no, prawda?
1: Oczywiście.
0: Aczkolwiek tutaj
1: ale popracował nad tym, co miłe.
0: To jest raz, a druga sprawa, no jednak tutaj to aż tak bardzo nie przeszkadza.
1: Nie, tu nawet to pasowało.
0: To jest raz, a druga sprawa, że widzisz, on jest charakterystyczny, więc jest rozpoznawalny i poprzez zarówno akurat takie, a nie inne wykorzystanie tych wokali, bo ten wokal jest zawsze troszeczkę w oddali,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak.
0: On nie jest tak bezpośrednio na pierwszym planie.
1: Brzmi jak uzupełniający instrument czasami.
0: Otóż to, więc on jest bardziej, jednak ta muzyka gra pierwsze skrzypce, że tak powiem.
1: No, a to jeszcze jeden jego utwór poprosimy bardzo.
0: Tak, utwór siódmy z tego albumu, Anomalii.

0: Powiem ci, że tutaj bardzo wiele płaszczyzn muzycznych się pokrzyżowało i to w czterech wymiarach co najmniej, bo tutaj i troszeczkę wpływów starego Laibacha i tej elektroniki mrocznej, eksjugosłowiańskiej, ale tej, co ze Słowenii płynęła, ale też i Prodigia tu troszeczkę jest i troszeczkę new metalu, ale tego takiego jeszcze strawialnego.
1: No to chyba tylko i wyłącznie w warstwie
0: wokalnej. Tak, szczypta dyskoteki i to tak zrobione, że to ma ręce i
1: nawet nogi. Trochę Blacka bym się tam doszukał.
0: Było. Także bardzo, bardzo ciekawy to jest materiał i bardzo fajnie, że wyczaiłeś tą płytkę.
1: No i to, o czym rozmawialiśmy sobie poza anteną, to znaczy, że no, charakterystyczne również jest to, że wokal nie jest tutaj na pierwszym planie.
0: Tak, podkreślmy to, że tutaj wyróżnia to.
1: I nie jest to w sensie, że jest jakaś tam wokaliza sobie w tle, gdzieś tam się dzieje, tylko nie, no jest tekst, jest to wyśpiewane, ale w taki sposób, że jednak muzyka jest na pierwszym planie.
0: Chętnie to na żywo zobaczy, wiesz? W dobrym klubie z dobrą akustyką.
1: Tylko czy dało. U nas, to myślę, że nie, to ja może być trudne.
0: Ja bym tam poleciał, do Lubliany nawet, nie ma sprawy. Nie?
1: Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, jak z jaką częstotliwością on występuje na żywo.
0: Trzeba będzie się przyjrzeć, zobaczymy. Może gdzieś bliżej, może w Wiedniu będzie na przykład. O.
1: Jest to niewykluczone. Być może nawet któryś z gigów, festiwali i tak dalej, być może gdzieś on tam się pojawi.
0: No... Gothic Refen, te rzeczy.
1: Może.
0: A może i do Bolkowa, kiedy zawita.
1: Może, tylko...
0: Dobra, pożyjemy, zobaczymy.
1: Czy to pasuje do Bolkowa? Tak się zastanawiam.
0: Na jakiś taki późnowieczorny gig, spoko. Taki, żeby wpaść, obejrzeć i w nocy wrócić.
1: Zostańmy przy tym.
0: Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie chętnie bym zobaczył.
1: No to mogłoby być ciekawe doświadczenie.
0: No my ze Słowenii wracamy na stację orbitalną.
1: Stocznie,
0: przepraszam. Za chwilę trzeci kawałek i tak. Tu już powoli w głowie.

0: No i tutaj chyba jednak podtrzymam, że to ziarno niepewności tu zakiełkowało.
1: Ale takie bardzo delikatne chyba jeszcze.
0: Jeszcze bardzo, bardzo świeżutkie, bo taka trochę nostalgia, takie jakby, że jednak te grzybki hodowane w tej przestrzeni kosmicznej

0: To nie do końca te pieczarki spod bloku. Czy też za stajni.
1: I aspergillus ze ściany.
0: Tak, to nie do końca to. I taki trochę właśnie, taka trochę tęsknota za czymś nieodgadnionym.
1: Wiesz co, jest w psychologii jakieś określenie, nie pamiętam dokładnie właśnie jakie, właśnie takie, ta tęsknota za czymś niedookreślonym,
0: tak.
1: To ma jakąś swoją nazwę, ale przyznam się szczerze, teraz nie pamiętam.
0: Ale wiesz, kiedy się po raz pierwszy z tym zetknąłem i to jest bardzo ciekawa rzecz. Jak czytałem literaturę faktu II wojny światowej i mówił o tym jeden z pilotów polskich dywizjonów walczących w Anglii, ale to już były późniejsze czasy, czyli nie tam 40 rok, tylko 43 mniej więcej, że tam była jakaś taka sytuacja, że oni mieli urlop, no bo mieli urlopy od czasu do czasu, gdzieś tam siedzieli na jakimś wysokim brzegu nad morzem i był taki zachód słońca, ale taki krwisto-fioletowy. I chmury do tego odpowiednie i że właśnie oni zaczęli tęsknić za czymś nieokreślonym. I się
1: to
0: na
1: jest
0: tym,
1: taki
0: że tak powiem, złapali
1: moment,
0: się na tym.
1: Moment zatrzymania się, takiego kompletnego, na zasadzie ziemia się kręci dalej, a ja stoję i patrzę. Pamiętam, że kiedyś my mieliśmy taki moment, nie pamiętam dokładnie w jakich to okolicznościach, czy my szliśmy na jakąś coś załatwić, czy na jakieś spotkanie, czy na jakąś imprezę, pamiętam, ale w pewnym momencie pamiętam, że my usiedliśmy na ławce i to było gdzieś niedaleko Ronda Jazdy Polskiej, usiedliśmy na ławce i chyba przez następne 2 godziny na niej siedzieliśmy, tak naprawdę
0: po prostu
1: siedząc, oczywiście rozmawiając, ale przede wszystkim zatrzymując się całkowicie względem świata.
0: W takim bezczasie się znaleźliśmy.
1: Trochę tak, no. Trochę tak.
0: No i tutaj właśnie ten młody pracownik tej stoczni orbitalnej zaczyna powoli łapać takie klimaty. Znaczy ja to tak interpretuję.
1: No to bardzo jestem ciekaw, jak zinterpretujesz część czwartą, ponieważ część czwarta to chyba jest z jednej strony najcięższy utwór na tym albumie, ale z drugiej strony ma trochę improwizowanych elementów etnicznych.
0: Posłuchajmy zatem.

0: Ten utwór to przede wszystkim bardzo fajnie pożeniony niemiecki darkwave z naszym rodzimym filmowym etnojazzem. To, że to się udało, to szacun. Natomiast skojarzyło mi się troszkę, no bo tutaj cały czas mamy tą stocznię orbitalną i tego pracownika,
1: tak,
0: który
1: tak coraz, śledzimy jego losy, sobie wymyślamy
0: szybciej sobie
1: na bieżąco
0: uświadamia, że będzie tą ziemię widział głównie przez to okrągłe okienko takie.
1: Na przykład.
0: Ale przypomniałem sobie, że kiedyś w jakimś programie, czy gdzieś czytałem a propos pierwszych lotów kosmicznych, jak jeszcze no nie było ludzi na Księżycu, a było świeżo po Gagarinie, i właśnie któryś z kosmonautów amerykańskich okrążał Ziemię i obserwował Ziemię przez no te, co było dostępne wtedy. I oni tam jakieś takie trochę lepsiejsze mieli, te kamery, czy lunety, czy wizjery, czy coś. I że zauważył, jak przylatywał nad swoim miastem akurat, zauważył, że jego dzieci bawią się na dachu domu, czego on im zawsze zabraniał.
1: Ale nie jest to żadna miejska legenda, tudzież kosmiczna legenda.
0: Czy to jest miejska legenda, nie wiem, ale czytałem o tym. Natomiast czy tak było rzeczywiście, no to by tego kosmonauty należało zapytać. Nie wiem, czy on jeszcze żyje, ale może się to gdzieś uda wyszperać w internetach. Czy to po prostu było zrobione propagandowo na zasadzie, patrzcie, mamy takie dobre kamery szpiegowskie.
1: No właśnie zastanawiam się nad tym.
0: Bardzo możliwe, że tak było. Natomiast samo skojarzenie z utworem,
1: że
0: jak najbardziej.
1: Hej człowieku, na rogu 9 i 14 masz fałszywego dolara w ręce, tak?
0: Tak, dokładnie. Tak. Bo drugi taki sam dolar tam 2 kilometry dalej ktoś właśnie kupuje
1: numerze cygara.
0: Tak, dokładnie. Znaczy tam coś innego. No dokładnie. No. Także... No to była stacja orbitalna 4.
1: Stocznia.
0: Stocznia, przepraszam. Zafiksowałem się.
1: No bo stacja była poprzednio.
0: No tak. I teraz my ją opuścimy. Ten pracownik nie, ale nam się uda.
1: Na chwilę
0: i Fear of Domination teraz przed nami.
1: Tak, jak najbardziej zespół z Finlandii grający, jak sami twierdzą, industrial metal. Ja bym z tym trochę polemizował.
0: Ale tylko trochę, czy aż bardzo?
1: To zaraz się przekonamy. Natomiast oni słyną z tego, oni są w Finlandii dosyć znani generalnie, ale słyną z bardzo teatralnych, pełnych przepychu koncertów, pełnych pirotechniki i tak dalej.
0: Czyli że oni w zasadzie antyhumpa.
1: Trochę tak, no oni robią spektakl. Generalnie robią show.
0: Taki jak Therion?
1: Wiesz co, to jest chyba trochę inny ciężar gatunkowy.
0: Ale chodzi mi, czy to ta liga
1: być może, może inaczej.
0: Wizualność.
1: Wydaje mi się, że Therion jest bardziej patosowy.
0: Aha.
1: A tutaj jest więcej takiego teatru burleski trochę w tym klimacie.
0: No.
1: Więc wydaje mi się, że pomimo tego, że tak jak mówię, oni twierdzą, że grają industrial metal, to bliżej temu do takiego... wesołego metalcora momentami.
0: No dobra, to posłuchajmy. No, samo określenie album, wesoły metalcore to już jest niezła akcja, ale
1: album
0: dobra.
1: Katarzys ukazał się 9 stycznia, 10 utworów. Jest to 7 album w dyskografii tego zespołu. Fear of Domination w utworze drugim, czyli Dead Anyway.

0: Powiem tak, gdyby Intumpt nie ograniczył współpracy z Army of Lovers do teledysku...
1: Co prawda oni współpracowali jedynie z Kamilą Henemark i bardziej w walorach wizualnych niż wokalnych.
0: No więc właśnie, a tutaj to tak jakby to się stało, tylko właśnie tak jak powiedziałem, no Army of Lovers tylko z gitarami. Takie moje skojarzenie. Pierwsze zresztą bardzo spoko.
1: Od Finlandii do Szwecji wbrew pozorom niedaleko.
0: Tylko wpław przez płytkie morze szelfowe.
1: Tak, a muzycznie jak widać jeszcze bliżej.
0: No właśnie. To co, jeszcze jeden kawałeczek na
1: jeszcze jeden utwór, tak. Czwarty z tego samego, przepraszam, siódmy z tego samego albumu, Rabbit Hole, czyli takie klimaty związane troszkę jakby z Alicją w Krainie Czarów.
0: Mhm.

0: No i tutaj powiem tak, alternatywna rzeczywistość, rok 78, Him jedzie na Eurowizję zamiast Abby.
1: Bardzo karkołomne.
0: No ale czy to nie było abbowe?
1: Było trochę abbowe. I ja bym tutaj powiedział, że nawiązując do Alicji w Krainie Czarów, było tutaj też trochę szalonego kapelusznika.
0: Tak, tak. I poszedłbym na koncert.
1: Tego Zajączka też.
0: Bo mam wrażenie, że byliby lepsi na żywo niż Amarant.
1: No, na pewno byliby bardziej teatralni, w związku z czym no, wizualnie też by to wyglądało ciekawiej i myślę, że w dużej mierze korespondowałoby z charakterem muzyki, którą prezentują i tworzą.
0: Trzeba by się rozejrzeć, czy nie będą jakoś przez Polskę jechali, kiedy tam z promocją tej płyty.
1: Tak myślę.
0: No ale my teraz, ten króliczek, to on jakoś uciekł i jakoś wbiegł do stoczni orbitalnej, a jeśli chodzi o stocznię orbitalną, to mamy tutaj komentarz od naszego słuchacza Wojtka, serdecznie pozdrawiamy. Wojtek pisze tak. Super stocznia, kontynuacja kosmiczna jest na YouTubie, pozdrawiam. Właśnie, jak z tym YouTubem?
1: To znaczy tak, na YouTubie jest wszystkie 8 części Kosmicznej Latarni, czyli pierwszego albumu, podzielonego po prostu na utwory. I no, drugi album też na tym YouTubie się w tych porcjach pojedynczych się znajdzie. No, o ile Kosmicznej Latarni było 8 odcinków, można by powiedzieć, tak? Tutaj będzie odcinków 11, ponieważ jest troszkę więcej, choć sama
0: liczba
1: płyta...
0: pierwsza.
1: Tak, to też, choć cały album łącznie trwa około 45 minut, więc,
0: no,
1: więc chyba przyzwoicie.
0: No, jeżeli macie walkmany i kasety, macie szansę.
1: Więc no, skoro mieliśmy tę Alicję w Krainie Czarów, która no, mimo wszystko jakiś ładunek psychodeli w sobie miała, tak myślę, że ta piąta część też trochę takiej odrobinę psychodeli mieć będzie.
0: Słuchamy.

0: No to tak mocno etnicznie było. Ta stocznia orbitalna,
1: w której
0: ten pracownik tego, to gdzieś tak nad Stambułem leciała w tym czasie.
1: Być może.
0: Tak to brzmiało. Bardzo dobry kawałek.
1: Chyba trzeci album trzeba będzie nazwać Stacja. Jakoś tam coś.
0: Stac ja. Stac ty. Stac on.
1: Stac kto?
0: No, o, i mamy tytuł. Tak. No, dobra, to...
1: Miał być psychodelicznie, więc był.
0: Przechodzimy z 5 do 6 teraz.
1: Z 5 do 6 i tutaj wydaje mi się, że będzie, no mimo wszystko, znowu tak troszkę bardziej pogodnie, na jakiś niedługi dosyć czas.

0: Tutaj ten pracownik po całym orbitalnym dniu pracy na, uwaga, stoczni orbitalnej.
1: A już pamiętasz,
0: tak,
1: dobrze.
0: Już lepiej. Zasnął i śniło mu się dzieciństwo trochę, bo tam i jezioro Bajmo było.
1: A,
0: i
1: czyli
0: trochę żara.
1: Trochę beztroski tam dostrzegłeś.
0: Tak. Trochę takiej sympatycznej nostalgii.
1: To generalnie już drugi raz ta nostalgia się pojawia u ciebie.
0: Czasem trzeba wyspać się, nie? No, nawet jak się jest na stoczni orbitalnej. No, ale my teraz na chwilę znowu tą stocznię opuścimy.
1: Tym razem wylądujemy w Japonii.
0: No właśnie. No tak, no przeleciliśmy nad Istambułem, no to potem do tej Japonii to już znowu tak daleko nie było.
1: Hanabi będzie za chwilę zaprezentowany przez nas utwór Spicy Queen. A paradoksalnie to Spicy to jeszcze później odegra rolę w naszej audycji, ale to za chwilę.
0: To za chwilę.
1: Znaczy za dłuższą chwilę. Epka Hot Topic 28 stycznia się ukazała. Epka, no cóż, no zbierała to, co się ukazało znowu na singlach. Trudno powiedzieć, najprawdopodobniej zapowiada to jakąś płytę, ale nie wiadomo z jaką częstotliwością w sumie te płyty się obecnie ukazują, bowiem dotąd w dyskografii zespołu były dwa albumy z 2021 i 3 roku i później ukazywały się epki i single. I one się nawet tak dosyć, to nie było tak, że tam, nie wiem, jedna na rok się ukazała. Nie. One się ukazywały częściej, ciągle coś tam dochodziło, ale albumu nie widać. Więc kto wie, być może zespół wchodząc w czasy obecne, gdzie te albumy chyba w sytuacji niektórych zespołów są w odwrocie, no poszły w zasadzie, bo to są panie, poszły tą drogą.
0: Mhm. No w Japonii wszystko możliwe, jeśli o to chodzi.
1: No trochę tak, tam jednak przemysł tych singli jest, wydaje mi się, troszkę bardziej rozwinięty niż w Europie.
0: No właśnie o tym, do tego zmierzam.
1: Zatem Yukina na wokalu, Matsuri na gitarze, Hetsu na basie i Chika na bębnach, to zawsze były cztery panie i to jest dosyć ciekawe, ponieważ trzy panie są stałe, natomiast perkusistki się
0: zmieniały
1: i to jest obecnie czwarta perkusistka, wcześniej były Kaede w latach 2015-16, Boa 17-18 oraz Sae w latach 2020-2023, no i teraz jest Chika.
0: I to oni, jest to Spicy Queen?
1: Trudno powiedzieć. One łączą metalcora z radosnym Eurodance'em momentami, więc to jest Japonia w pełnej krasie.
0: To jest w sumie normalna rzecz, jeśli chodzi o Japonię.
1: Choć teledysk do tego utworu był w sumie bardziej punkowy. A co oznacza hanabi? Hanabi oznacza chłodną wiosenną pogodę. A dlaczego ta chłodna wiosenna pogoda?
0: Jak dzisiaj.
1: Ponoć dlatego, że wszystkie panie urodziły się zimą lub wiosną.
0: Okej, to słuchamy.
1: I co ciekawe, jeszcze jedna rzecz, tylko powiem, dodam na końcu. Występowały na Poland Rock Festival. Więc w Polsce bywały.
0: Jeżeli, drodzy słuchacze lub słuchaczki, byliście, dajcie znać.

0: No to była, nie powiem typowa, ale Japonia.
1: Było słychać, to że to było, Japonia.
0: Tak, lubimy takie
1: pokręcone. I nie tylko po języku, ale właśnie po pokręconych dźwiękach.
0: Tak, tak, tak. A zobacz, one nawet jak po angielsku śpiewają, to słychać, że to Japan jest.
1: Oj tak, jak najbardziej. No są jednak kapele, które właśnie japońskie, które próbują, znaczy no próbują, śpiewają generalnie, wykonują utwory w języku angielskim. No tak, mogą, znaczy w jakimkolwiek języku by tak naprawdę nie śpiewały, to układy dźwiękowe będą mu wyraźnie mówiły, takie to Japonia.
0: No a my się przeniesiemy z Japonii, żeby było ciekawiej, do Albanii.
1: Tak, do Albanii, Szkodra Elektronikę.
0: Bardzo ciekawy projekt.
1: Ciekawy dosyć projekt, aczkolwiek też nie do końca jednoznaczny. To jest projekt właśnie z miasta Szkodra. To miasto jest w północno-zachodniej Albanii, dosyć niedaleko od Czarnogóry. Zespół wydaje tylko single i mini-albumy. I co ciekawe, w swojej twórczości posługuje się dialektem gegijskim.
0: Tak.
1: To jest też bardzo oryginalne. Singiel, którego za chwilę posłuchamy, Male Sori Electronic, ukazał się 29 maja. I co ciekawe, zespół ten reprezentował Albanię na Eurowizji w 2025 roku.
0: No nawet Albania nas wyprzedziła na Eurowizji. Szanujemy, bo tam jest naprawdę dużo ciekawej muzyki, tylko ona do tej pory nie była znana, no bo jak?
1: Tylko ten kawałek, który pojechał na Eurowizję, no był taki bardziej filmowy, tak, taki bardziej patetyczny, a ten utwór pokazuje zupełnie inne oblicze zespołu.
0: Taka nostalgia z 8-bitówkami, nie? Trochę. Ten kawałek będzie.
1: No tak, generalnie retro nostalgia. Retro tak. Nostalgia. Ta nostalgia to nas dzisiaj prześladuje.
0: Male Sori Electronic.
1: Elektronik czy elektronika? Ja właśnie jak to się czyta? Jest słyszalne czy nie?
0: Wiesz co, nie znam albańskiego.
1: Słyszalna na pewno będzie muzyka.
0: Właśnie.

0: No, Albania to jeszcze długo będzie pewnego rodzaju tabula rasa. Tam jest dużo fajnej muzy.
1: I no, ale jak widać, naleciałości są z różnych kultur, nie, bo no, tu nawet takie delikatne, bangrowe momentami
0: no, wiesz, no, Albania leży trochę tak na styku różnych kultur, więc tam i Orientu trochę wchodzi, Bałkany wchodzą i trochę Europy wchodzi, i trochę antycznych rzeczy. No ciekawe, ciekawe to jest.
1: No tutaj trochę było też takich, nie wiem, klimatu, nawiązań do tej elektroniki bałkańskiej lat 80.
0: Tak, trochę lajbachowania też trochę.
1: Nie? No lajbachowania jak lajbachowania, ale bardziej tak, myślę o tej scenie zbliżonej do popu.
0: Tak, zdecydowanie.
1: Takiego
0: tak.
1: elektropopu wzorowanego troszkę na tych Human League'ach i tak dalej, tylko no przesączone przez bałkańską wrażliwość.
0: Mi się wydaje, że tutaj pewien wpływ mogą mieć ci Albańczycy z Kosowa właśnie, którzy w czasach jeszcze Jugosławii w całym kawałku tam mieli większe możliwości grania muzyki innej niż ludowa, niż uchodzi. No, więc tutaj też może być to i to. No ale dobra, to mieliśmy też troszkę albańskich nowości, a my wracamy na stocznię orbitalną i to już siódemeczka będzie się tu kłaniać w pas.
1: No czy dalej będzie taka oniryczna?
0: No właśnie, zobaczmy, posłuchajmy. No to co? Jedziemy.

0: No, tutaj no powiem wprost, tego kranu trochę było słychać.
1: Ale to chyba nie przeszkadza.
0: Bardzo dobrze, że było słychać. Dla mnie bomba.
1: Ale przypominam ci, że tekst kranu był dosyć oniryczny.
0: W sumie tak.
1: No tam było o tym przecież, że ktoś próbuje spać i rośnią się bardzo różne rzeczy, tylko kran kapie gdzieś tam i to kapanie się gdzieś do tego snu ciągle przebija.
0: No i to było w sumie to w tym kawałku. A w ósemce co tam nas czeka?
1: No w ósemce to trochę będzie już dziwniej. O, może tak. W sensie tym, że chyba ta psychodelia wchodzi w trochę inny, smutniejszy poziom.
0: Zobaczmy.

0: był jednym z założycieli formacji Tristania.
1: A tak, też tak, na,
0: więc
1: na końcu.
0: Tak, i to też wydaje mi się, że bardzo podobny klimat.
1: To co?
0: No to posłuchajmy w takim razie.

0: Czwórka z minusem.
1: Czwórka z minusem, sanki letnio-zimowe, ale przyjemny kawałek, przyjemny.
0: Raczej nie do końca, znaczy nie ma w tym jakiejś super oryginalności.
1: Najmniej oryginalny jest, z dzisiejszej audycji, ale też fajny. No
0: taki,
1: do, tak
0: taki
1: do posłuchania.
0: Właśnie,
1: podnóżkę. Sirenię widziałem swego czasu na plaży w Płocku. Bodajże przed In Extremo dawne czasy. Były takie czasy, kiedy na plaży w Płocku były kapele metalowe, melodyjne.
0: No ta była tak z gatunku tych bardziej melodyjnych. Tak, tak.
1: A teraz Ankor przed nami.
0: Ankor, i to będzie dosyć ciekawy przypadek, bo tak troszeczkę jakby zahaczymy o Japonię, ale nie do końca. O. A dlaczego nie do końca? Bo zespół jest nie z Japonii, ale z Katalonii.
1: No to tak kawałek.
0: Tak, jak najbardziej, ale też nie do końca całe jest tej Katalonii, bowiem w zespole jest trzech panów i dwie panie. Mhm. Jedna na wokalu, druga na perkusji, i pani Jessie Williams na wokalu jest z Bristolu, mhm, a pani Eleni Nota na perkusji jest z Aten. Więc to tak dosyć międzynarodowo się zrobiło. A teraz gdzie ta Japonia?
1: No właśnie.
0: Ostatni album to był Shogunai z 2024 roku. Oj, to jakoś tak mało katalońsko ten tytuł brzmi.
1: No tak bardziej japońsko bym powiedział.
0: Natomiast singiel, który ukazał się 24 marca pod tytułem Danzo Lying Ghost, zawiera trzy utwory, gdzie jest tytuł japoński i tytuł anglojęzyczny. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że Danzo nawiązuje do postaci z mangi i z anime Naruto, z Danzo Shimurą. I pozostałe dwa utwory, które znajdują się na tym singlu, Nagato, Purple Yes i Madara, Endless Dream, no również nawiązują do Naruto, no a tak jak właśnie mówiliśmy, to Shogunai też tak troszkę japońsko brzmi, więc fascynacja Japonią, fascynacja mangą i anime jak najbardziej tutaj jest odczuwalna, natomiast czy będzie również odczuwalna w warstwie muzycznej, to za chwilę będziecie mieli okazję się przekonać.
1: Czy będzie coś o Trójce Drombo?
0: No może nie do końca.
2: Ugly liar, playing with my mind, painted smile. All you see are lies. Ugly liar, playing with my mind, painted smile. You wanna see me break?

0: tutaj co do japońskości, to nie mam żadnych wątpliwości. Tak mi się zajmowało.
1: No. No te przejścia od tego tam krzyków do takiej bardzo, do bardzo melodyjnego refrenu, tak, to tak, tak się może
0: ten
1: kojarzyć.
0: Pan się tam paszczowo nie odezwał, to by było trochę
1: lepiej. To byłoby
0: lepiej.
1: Tak. No, to, tak. To myślę. Byłoby więcej niż czwórka, tak?
0: No tak, tak, tak. A tak to ten minusik się tu jednak pojawia.
1: No należy się, tak. Tak, bo jednak nie zawsze, to jest tak zwany przedwczesny wykrzyk, to tak, się nazywa.
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak. No, stucznia orbitalna.
1: A to się leczy.
0: No, oczywiście, jak najbardziej. W dzisiejszych czasach najbardziej. I niekoniecznie trzeba zdejmować tłumik z motocykla.
1: Tak.
0: Stocznia orbitalna 9 przed nami.
1: Tak. No i cóż, co się dzieje z tym pracownikiem? No,
0: nie jest
1: no,
0: liczba nie pierwsza. Dzieli się przez 3.
1: No dzieli się przez 3. O. Tak, tak. No i tu może nawet momentami będzie melodyjnie.

0: No i ta dziewiąteczka to taki trochę klimat, że ten młody pracownik, już nie taki młody,
1: zestarzał się już.
0: Tak, ale pogodził się z tą całą sytuacją, że to jeszcze trochę
1: potrwa. To jest ten, tak jak są te cztery etapy, prawda, mm-hmm. że jest tam gniew i tak dalej, i tak dalej. Na samym końcu jest to pogodzenie się z losem.
0: I
1: tak?
0: tutaj się na swój sposób pogonił i już mu lżej trochę. Dlatego i utwór jest taki bardziej
1: ale dlatego,
0: odfidowy.
1: Że jest mu wszystko jedno?
0: Nie. Że po prostu, no dobra, no jakoś to jeszcze.
1: Dzień za dniem.
0: Tak. No ale dziesiąteczka stuka już. Z tej sytuacji.
1: Tak,
0: czas leci,
1: utwór przedostatni, tak, ale nie w audycji, tylko w
0: stacji orbitalnej.
1: Stoczni
0: widzisz. A już było dobrze, nie?
1: Już witał się z gąską, a tu się okazało, że to kurnik.
0: I jak w niektórych grach game over zaczynasz od zera, nie od etapu, gdzie się rozwaliłeś, tylko od zera.
1: No do dzisiaj są takie gry.
0: Oczywiście. No, dobra, no ale to jest stocznia orbitalna, która nie jest grą.
1: Nie, liczymy do 10 i właśnie doliczyliśmy.
0: To co, jedziemy.

0: I tu pogodzenie jeszcze pełniejsze, jeszcze spokojniejsze.
1: I no już taka jakby końcówka przed ostatecznym finałem albumu oczywiście.
0: Ale ten jeszcze troszeczkę odroczymy
1: tak,
0: w czasie.
1: Odroczymy. Znowu trochę więcej energii, klimaty bardziej niemieckie, bardziej NDH, czyli Neue Deutsche Harte.
0: No generalnie rzecz biorąc, no, że tak powiem, źródło tej muzyki. Korzenie.
1: Tak. No, korzenie to, znaczy widzisz, no korzenie to są w Słowenii. Po części.
0: No tak, no to tak, ale oni się potem przenieśli.
1: Korzenie Słowenii ze względu na to, że jednak no, źródło jest chyba bardziej w Laibachu, wydaje mi się, całego kierunku, tylko znowu przefiltrowane przez niemiecką skłonność do maszerowania, z której tak często się nabijamy.
0: Znaczy nabijamy, no po prostu, którą lubimy i tak rubasznie żartujemy.
1: Tak, bo jakimś odzwierciedleniem tej skłonności również jest Dieter Bohlenowanie.
0: No.
1: Natomiast tutaj lodołamacz Eisbrecher w utworze Tod oder Lebenslaglich. Single z...
0: Sam tytuł już wiele mówi.
1: Tak, a tytuł oznacza, jeśli dobrze kojarzę, wyrok śmierci.
0: No właśnie.
1: Single z 4 maja dotyczy płyty Cult Front, ale to tak nie do końca tej płyty Cult Front. Ona się ukazała 24 kwietnia z kolei, bowiem jest to reedycja płyty. Reedycja płyty, która ukazała się rok wcześniej już, tylko tutaj została uzupełniona o jeden kawałek nowy, którego za chwilę właśnie wysłuchamy.
0: Też w sumie taki zabieg marketingowy.
1: Trochę tak, dwa razy sprzedać ten sam towar, tylko dodać bonusa, nie?
0: Bez perfum, ale za to z dodatkowym kawałkiem.
1: No tam jest jedna reinterpretacja, kilka wersji koncertowych, natomiast ja się tak zastanawiam, co mogą odczuwać fani, którzy kupili pierwszą wersję. Bo to tak trochę się można poczuć oszukanym,
0: no
1: wiesz?
0: No właśnie. Tak bym się poczuł.
1: Bo co innego, jak masz, dobra, mamy pierwszy album, który nagraliśmy 15 lat temu, dobra, zmasterujemy go jeszcze raz, albo nagramy go ponownie, bo wiadomo, technologia się zmieniła, studio mamy lepsze, tam i tak dalej, no spoko, nie ma problemu. Ale tutaj to jest płyta, która rok wcześniej się ukazała.
0: Niektórzy jeszcze nie zdążyli jej przesłuchać po zakupie, a tu już taki bomba.
1: A to już najpierw zwykła, a teraz Black Edition. No tak to się nazywa, ta wersja rozszerzona.
0: A będzie Pink Edition?
1: Ale to musisz zapytać Pink.
0: No to później.
1: Posłuchajmy.

0: No to bardziej typowo niż to się chyba nie dało, jeśli chodzi o niemieckość.
1: Tak, tak. To jeśli chodzi o ten gatunek muzyczny,
0: to było to.
1: Tak, to było 100%.
0: Zdecydowanie, tak. To takie, tak. Pełne 100%.
1: To nie była żadna podróba, tylko
0: nie,
1: 100%.
0: To był ten taki, jak
1: zostajemy w Niemczech, Norymberga i formacja Schattenmann. Schattenmann w utworze...
0: Schnaps.
1: Schnaps, mniej więcej.
0: Ale czy on będzie schnaps z barytonem zaśpiewany?
1: Na pewno będzie rubasznie.
0: To jedziemy.
1: Na pewno będzie rubasznie i to teoretycznie oni też z tego samego gatunku wyszli, ale otworzyli drzwi i patrzą, co jest na zewnątrz.
0: To na Oktoberfest wpadli z takim graniem.
1: Raczej miałem na myśli warstwę muzyczną ogólnie, ale poszukajmy nawet i tego Oktoberfestu.
0: To jedziemy.

0: No tak już z barytonu to troszeczkę było, ale takiego trochę bardziej farianowego niż bohemianowego.
1: Tak, choć jakieś tchnienie dawniejszych imprez techno też tu było słyszalne.
0: Tak, tak, tak, ale takie bardziej bliższe.
1: Karkowe.
0: Tak, ale bliższe tej holenderskiej granicy niż na przykład francuskiej czy polskiej. No dobra. No,
1: tak.
0: Dobra. To co mamy dalej? 11. stocznię.
1: I ostatnią.
0: Stocznie, dobrze.
1: Stocznie, tak. Ostatnio stocznie. Nie ostatni utwór w tej audycji.
0: Tak,
1: nie.
0: Ta liczba jeszcze pierwsza jednak tu powrót do tej jedynki i tak dalej.
1: Tak, i z dziesiątką jest ta jedynka, jednocześnie jest to X, więc 11. część.
0: To jedziemy.

0: A jednak wrócił. A jednak wrócił.
1: Napisy końcowe.
0: W napisach końcowych udało się wrócić i nie była to też niesłyszalna gitara Dietera Bolena, ponieważ była słyszalna.
1: Tak. Tak, było chyba jedyny utwór, gdzie ta gitara była słyszalna.
0: No, ale pasowała tu.
1: Myślę, że tak.
0: Tak nienachalnie się to tam ładnie skomponowało.
1: Nie, no bo ona tak w zasadzie to taką rolę odegrała na samym
0: epizodyczną,
1: końcu.
0: Epizodyczną,
1: tak.
0: Epizodyczną, ale
1: coś jak scena po napisach. Tak,
0: tak, tak, tak. Fajne to było. Fajne, mi się podobało.
1: No to się bardzo cieszę. Także mam nadzieję, że słuchaczom ciekawe. Chociaż trochę też się to spodoba.
0: Dawajcie znać oczywiście. Przypomnijmy, że nasze audycje na Mixcloud.com, łamane na Radiowit, tak. Na fejsie też mamy Radiowit Audycja Profil. Tam też można się tam skontaktować, audycja. Podzielić, że tak powiem, wrażeniami. No a przed nami jeszcze taka końcóweczka dzisiejszej audycji. Tak. Może powiedzmy od razu, co jutro. Jutro Folkomat od 16:00 i będą etniczne nowości i folkowe tekstylia, tudzież folkowe nowości i etniczne tekstylia.
1: Tak właśnie pomyślałem.
0: Tak właśnie będzie. Tak właśnie będzie. Czyli nowe rzeczy z folku, które nam tutaj YouTube wskazał głównie i też to, żeśmy sami wyszperali. No i troszeczkę zaobserwowanych przez nas koszulek waszych na różnych
1: tudzież
0: koncertach.
1: Pinów, czapek.
0: Tak, ale tu przede wszystkim o koszulki było, bo tak żeśmy dobrali z ostatnich gigów, na które byliśmy. Niekoniecznie folkowych. Niefolkowych też się trafiają folkowe koszulki.
1: Cały czas dopisujemy ku naszemu zdziwieniu, tak, cały czas coś się
0: ale
1: znajduje.
0: Ale bardzo się cieszymy, bo to miały być trzy, no góra cztery audycje, a będą już naście.
1: Tak.
0: A za chwilę 10.
1: I jeszcze mamy w poczekalni niemało.
0: Coraz więcej. Dobra, to za tydzień, za jutro, przepraszam, jutro w czwartek, jutro, tak. A za tydzień wydanie specjalne, gość Staszek Lipski, nowy numer Gniazda, jubileuszowy, a w drugiej części Martyna Sabak i nowa płyta Nic Nie Trzeba, także takie brzmienia, najpierw takie folkowo-metalowe i dużo pogańskich klimatów, a potem jazz. Będzie dobrze.
1: Tak, dla kontrastu, ale myślę, że to się fajnie uzupełni.
0: Tak myślę. No a teraz jeszcze mamy końcóweczkę dzisiejszej audycji. I co tam na początek w tej końcóweczce?
1: Ta końcóweczka to będzie 5 utworów łącznie. Tak. Jest to taka rozbudowana końcóweczka.
0: No taka właśnie.
1: Third Realm w utworze Sex Wave Obscura. Mhm. Album Escape Sequence ukazał się 1 maja. 10 utworów, to jest 16 album tej formacji. To jest formacja z Ameryki. Oni mają trochę dziwne podejście do tworzenia tych albumów, dlatego że utwory takie bardziej smoliste, które rzeczywiście mają taką dosyć gęstą tą teksturę, przetykane są bardzo lekkim synthpopem i future popem. Ta płyta jest dosyć niespójna, znaczy może jest dosyć niespójna, natomiast sami muzycy twierdzą, że no w zasadzie nic ich nie będzie ograniczać. Ta płyta ma być właśnie tą pokazem nie konwencji, a pokazem muzycznej wolności.
0: No to świetnie.
1: Więc przynajmniej są konsekwentni.
0: No to jedziemy.

0: No tu do takich ukłon w stronę frontline'ów i front 242.
1: Tak, tak, tak. I troszkę takie delikatne tchnienie starego ministry też, można
0: było, ale tego
1: odnaleźć.
0: Bardzo starego. Tak. Mhm. No dobra,
1: z czasów Just One Fix.
0: Tak, tak, tak, tak, tak. A tu mamy Swarm jeszcze przed nami.
1: Swarm to jest jednoosobowy projekt. Jednoosobowy projekt Brandona Carolla, producenta, DJ-a, artysty wizualnego z Jacksonville, z Florydy, czyli zostajemy w Stanach. Wydawał tylko epki i single i popełnił 28 maja singiel Who Will Save You Now. I co jest dla niego charakterystyczne? Otóż on łączy klimaty industrialne z muzyką filmową. I to nawet całkiem nieźle brzmi.
0: A to chętnie się czegoś dowiem.

0: było dobrze, było dobrze, było dobrze, było dobrze.
1: I nagle hum. Ale pozostałe... pan ma potencjał, tak, sam przyznajesz. Tak,
2: to jest całkiem przyjemne.
1: Natomiast jest jeszcze jedna kwestia, bo pan sprzedaje też pewne rzeczy. Mhm. I tak jak pamiętasz, rozmawialiśmy o tym, że Chris Paul to on perfumy, nie?
2: Tak.
1: A to ten pan ma coś, co cię może zainteresować, bo pan sprzedaje sosik.
2: Aha.
1: Sosik i to jest taki fajny sosik, dosyć ostry, który składa się między innymi z papryczki Naga Jolokia, nie wiem czy kojarzysz, ponad milion jednostek w skali Scoville'a i z papryki Scorpion, to jest prawie 1,5 miliona w skali Scoville'a. W teście 2011 roku to była wówczas najostrzejsza papryka na świecie.
2: No.
1: Obecnie najostrzejsza to jest Carolina Reaper. To jest 1,640 000 mniej więcej w skali Scoville'a. No niemniej jednak, jeżeli ktoś gustuje w takich ostrych sosikach i jest to tańsze niż perfumy Chrisa Paula, bowiem nie kosztuje równowartość 100 euro, tylko tak mniej więcej przeliczając na złotówki około 30-40 zł.
2: Ja to jeszcze można uznać. Plus do woska.
1: Ale pan na swojej stronie ostrzega, że on ten sos jest naprawdę bardzo złym sosem, w sensie taki bardzo jest ostry.
2: Nie jest hum.
1: No ciężko, myślę, że po takim sosie to nikt nie będzie smutny i nie za bardzo będzie można śpiewać takim płynnym głosem.
2: Też tak myślę. No dobra, a my mamy jeszcze, no właśnie.
1: Mamy jeszcze elektrony, ale też takie nieoczywiste elektrony.
2: No właśnie.
1: Ponieważ jest to wersja metalowa elektronów nowego utworu, z grubsza nawiązującego tekstowo do trzech praw Isaaca Asimowa.
2: Tu jedziemy.

0: Dyspozycja osiągnięta. Ruch zakazany.
1: No i tutaj ja myślę, że sireni, przed sirenią nie mamy wstydu. W sensie nie przynosimy wstydu.
2: No to już nie nam to oceniać.
1: Ale mi się ten kawałek podoba.
2: No tak, no, to był ten nurt, powiedzmy taki trochę science fiction, trochę taka zabawa. Uh-huh. Aczkolwiek tematyka nie aż tak bardzo humorystyczna, a teraz będzie już bardziej humorystyczna.
1: Teraz będzie bardziej humorystycznie i przechodzimy do strefy odpałowej.
2: Tak, jak najbardziej. Przed nami odpowiedź na to hum, które się czasami tu i ówdzie pojawiło, więc taka humowa, tudzież hum remix utworu pod tytułem Hydraulik, któryż to utwór będzie zawarty na trzecim albumie Semaforce.
1: Jedziemy.

zostawił słony. Podobno nie jednego zardzewiałego piecyka.

0: Smutne mi się, pozdrawiamy.
1: Które tak dalej nie myśli, że niezmiennie są smutne?
0: Część na pewno.
1: To są takie permanentnie smutne. To, się, czasami z krzyżykami to są, tak, zamiast oczu.
0: Tak.
1: Ewentualnie z guziczkami.
0: Ale już ich jest mniej niż kiedyś.
1: No wiesz, no ludzie czas dorastają.
0: No właśnie.
1: Tak, no. No, gusta się zmieniają czasami.
0: Dobra, tacy byliśmy złośliwi na tak. koniec, ale teraz będzie naprawdę odpał, odpał. I ja myślę, że przed tym odpałem też powiemy dobranoc i do usłyszenia. Tak. Byli dzisiaj z wami
1: DJ Strąd
0: i DJ Wilczynescu. I z czym zostawimy naszych drogich słuchaczy i słuchaczki?
1: Zostawimy z kwartetem z Australii, North Lane, który jest autorem singla Evian. Singiel ukazał się 28 kwietnia. Grupa nagrała w sumie 6 albumów. Ostatni Obsidian z 2022 roku, bo później to była reedycja jednego z ich wcześniejszych albumów. Natomiast, no, jak to jest modne, oni są hybrydą muzyczną.
0: Mhm.
1: I to znowu będzie trochę metalu, a trochę czegoś chyba nie do końca związanego z metalem.
0: Dobrze. Taki będzie amfoteryzm muzyczny.
1: No tak, tak będzie. Łączenie kultur.
0: Aha, no dobra.
1: Trochę.
0: To posłuchajcie. Dobranoc, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

Leżę na nie, kiedy z tobą gadam o głupotach albo o tych poważniejszych sprawach. Nadal nie wiem, co masz w planach, ale może posiedzimy trochę dłużej, posłuchamy razem. Mam, zwiedzam z tobą.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: popiół masz.
1: Przegrywamy bitwy, by wygrywać wojny, ale nie wiadomo, kiedy te się kończą.
0: Uznajemy zatem, że to zawieszenie broni. Nic się nie broni, goni nas czas.
1: Poklepuje w zmarszczki gorzkie piany piw.
0: Prawdy jak cukierki,

dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień, a ty wiesz, i tylko popiół masz. Powtarzamy rytmy, hit me baby one more time, łapiemy się na blichtry, udając, że to ironicznie, ślicznie się snujemy w świetle latarni, marni, ale jeszcze nie zmarli. Parlibyśmy naprzód, tylko gdzie przód, a gdzie spód?

0: Railroad to Chestahova will be arriving shortly. Please proceed to Platform 1.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: No i pani kierowniku, no wiesz, kierowniku, kurde, my sami zostaliśmy w tym przedziale. Taka młoda dziewczyna, no po prostu coś pięknego. No. Kierowniku, no ale sezon na śliwki to się chyba już skończył, co?
1: To wcipny k***a jesteś.
0: Ale spokojnie, spokojnie.
1: Leci zaraz.
0: No i budzę się rano i nie ma dziewczyny, po prostu...

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Siema, z tej strony Daniel oraz Daniel z zespołu Punch to Orange. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do słuchania Radia Praga.
1: Radio Praga.

praktyki bez pomyłki. Tak jak nie tną tępe nożyczki. Miałem do ciebie zadzwonić, napisać, ale stwierdziłem, że za późno już. Dzisiaj, gdy chcę iść tam, gdzie ty, gubię się, nie mogę znaleźć drogi. Wyślij sygnał mi, daj znać. Polecę bez bagażu pierwszym samolotem.

mokrej trawie. Chcę czuć jej oddech jak kiedyś Boga. Jeszcze w przestrzeni mojej niewielkiej szykuję skrawek miejsca dla ciebie. Dzisiaj pozwól mi być gdzie jesteś ty. Tańczyć w deszczu, choć wiesz, że nie potrafię. Wyślij sygnał, daj znać. Polecę bez bagażu pierwszym samolotem.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Dzień dobry. Nazywam się Damian Sawicki i jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Bardzo się cieszę, że znajdujesz czas, by nas posłuchać. Muzyka, audycje autorskie, wywiady i reportaże, cała ramówka jest przygotowana z myślą o naszych słuchaczach. O Was, bo to Wy dajecie nam siłę do pracy i energię do wdrażania nowych pomysłów. Chcemy realizować projekt wprowadzający w arkana żurnalistyki tych najmłodszych słuchaczy. Chcemy wdrożyć radioaktywny projekt dla tych nieco starszych, w którym wszyscy chętni będą mogli zrealizować autorski, radiowy reportaż lub autorskie słuchowisko życia. Chcemy być radiem społeczeństwa obywatelskiego. Jednak by to wszystko mogło działać, potrzebujemy wsparcia. Potrzebujemy środków, kasy. Potrzebujemy pieniędzy. Zatem, drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.

czwartki o 20. Radio Praga. Metalowa archeologia muzyczna. Dużo staroci, trochę nowości. Wywiady, konkursy, stałe punkty programu i ekskluzywne materiały ze świata metalu. I niemetalowe dźwięki w puszce Pandory. Zapraszają Diovis, Ronve i Smrtan. Welcome to hell.